0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Jesteśmy dzisiaj w mieście o świcie, a razem ze mną jest Tomasz Gromadka. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Będziemy rozmawiać o scenie pisarskiej w Warszawie, jakkolwiek to nie brzmi. Nie tak sobie wyobrażam, że zaczniemy tę rozmowę. Dobra, to zaraz opowiem o moim wyobrażeniu, ale najpierw cię przedstawię. Jesteś dramatopisarzem, jesteś autorem scenariuszy do spektakli teatralnych. Jesteś poetą, jesteś autorem książki prozatorskiej Przygody Petera i Pępowinowego Psa.
2: Tak.
1: Dobrze? Tak? Dobra. Członek grupy performatywnej Chłopaki. Jesteś też terapeutą w trakcie szkolenia. To jest aktualne, nadal w trakcie szkolenia?
2: Tak, jeszcze mam ostatni rok studiów. Mhm.
1: A główny powód w sumie, dla którego ja cię zaprosiłam i z którego ja cię znam, to prowadzenie zajęć, warsztatów pisarskich w Warszawie i online, a jeśli to jest stacjonarnie, to jest Teatr Powszechny, Teatr Ochoty, czy Dom w Alejach przy Domu Kultury Śródmieście w samym centrum. No tak, więc o tym pisaniu sobie dzisiaj dużo porozmawiamy, ale wyobrażałam sobie, że zaczniemy od czytania, bo chciałam ci powiedzieć, że jechałam tutaj dzisiaj i czytałam Marcina Wichę. Proste rzeczy, tak się nazywa ten zbiór felietonów nowych.
2: Tak.
1: I tak sobie pomyślałam, że jeśli ktoś tak pisał o Warszawie, że ja to kupuję, no to jest to Marcin. I jechałam tym tramwajem 22 i najchętniej bym dojechała już na Pragę i sobie poszła na spacer, ale musiałam wyjść ciut wcześniej, żeby przyjść na wywiad z tobą. I to miało mnie doprowadzić do pytania, co ty czytasz teraz? Uczysz ludzi, jak pisać? Ale co czytasz?
2: Ja na pewno dużo czytam teraz podręczników do psychoterapii. Właśnie rozwijam się w nurcie gestalt, psychoterapii gestalt i na pewno ostatnimi czasy dużo tego. I też przez ostatnie 2 miesiące no, mało miałem czasu na prozę, na powieść. Jakoś tak nie mogłem się rozsiąść w tym. Na pewno dużo czytałem tekstów innych osób, które piszą na moich zajęciach. Czy to opowiadania, czy to właśnie sztuki, czy wiersze. Albo jakieś takie teksty niezakwalifikowane, które trudno przypisać jakiemuś gatunkowi czy rodzajowi literackiemu. Mnie bardzo uspokaja na przykład poezja. Jak sobie na przykład poczytam, nie wiem, Sosnowskiego, albo Tomka Pułkę, albo Wojaczka. Nawet Wojaczek mnie uspokaja. Komfort literatura taka dla mnie. Taka krótka, ale dająca emocje mi i przypominająca mi jakieś emocje na przykład. Bo jakby czuję, że w tej lekturze wiersza, przez szczególnie jakiegoś Wojaczka, to jest zapisane jakieś tam moje życie, że czytam jako tam 16-latek, 40 lat, więc mogę sobie też przypomnieć siebie. I to tak mnie ukorzenia tak też terapeutycznie, także czytanie szczególnie poezji. I też jak mam mniej czasu, no to po prostu jest jedyna możliwa.
1: No, która. Czy jesteś team poezję, czyta się szybko?
2: Niekoniecznie szybko, tylko że mogę czytać 1-2 wiersze i jakoś się też nakarmić literacko, nie? Coś przeżyć. Mm-hmm. Dużo nawet przeżyć.
1: Ja mam za sobą dzisiaj twoje teksty. Może dojdziemy do tego momentu, w którym cię poproszę o przeczytanie jednego czy dwóch. Trochę się zaśmiałam. Wymieniłeś tych poetów typu Wojaczek, Sosnowski, starszej. Trochę dla mnie to są...
2: Pułkę jeszcze wymieniłem.
1: Jeszcze Pułkę. Z całym szacunkiem poeci trochę starszej daty. I kiedy myślę o poezji chyba najnowszej, to okej, dobra, oni też gdzieś tam się pojawiają. Ja bym wymieniła dziewczyny chyba, jeśli chodzi o dla mnie taką poezję spełniającą tę samą funkcję, co oni dla ciebie. Nie wiem, na przykład Kingę z Kwira. Też poetka z Warszawy. Tak,
2: dla mnie na przykład jest Justyna Bargielska. To bardzo też spełnia tą rolę.
1: No dobra, powiedziałeś kilka ciekawych rzeczy. Złapałabym się tego, że powiedziałeś, że czytasz rzeczy innych osób, na przykład osób właśnie z warsztatów, tak się domyślam. Tak. I jestem ciekawa, ile z tego, co jest na rynku wydawniczym, jeśli chodzi o książki, a ile z tego, co jest w teatrach, jeśli chodzi o sztuki teatralne, przeszło przez twój komputer?
2: Na pewno parę osób, które wydały czy wystawiały, były na moich warsztatach, ale nie chcę tutaj sypać
1: nie musisz sypać nazwiskami, nie oczekuję.
2: Bo to byłoby mi głupio.
1: Nie oczekuję, absolutnie.
2: Właściwie to nie był w ogóle nigdy cel, bo często też słyszę takie właśnie, czy po tym można jakoś tak zaistnieć, czy ja po prostu zdobędę sławę i literacką nagrodę Nobla, albo chociaż literacką nagrodę Warszawy. Dla mnie odkryciem było traktowanie zajęć pisarskich i tego pola literatury, jak nie wiem, jakieś ćwiczeń, nie wiem, fitness, chodzenie na siłownię. Możesz podnosić ciężary, ale nie musisz jechać na olimpiadę, prawda? Mm-hmm. Ani na Mistrzostwa Świata, tylko po prostu robisz to w jakimś sensie dla zdrowia, w jakimś sensie dla siebie i dla relacji też. I ja tak traktuję właśnie te swoje zajęcia, że jasne, szanuję ambicje i też staram się ją wspierać, jak ktoś chce wydać, jak ktoś chce jakby iść z tym dalej, ale przede wszystkim jest dla mnie to o tym, żeby się spotkać, zainspirować, coś napisać, coś przeżyć i to już jest wystarczające, a nawet to jest po prostu dobre, tak, że ludzie mogą się tym jakoś podzielić. Jakoś od początku mi takie przyświecało społeczne takie nastawienie tego, w sensie, że to jest jakiś rodzaj społeczności, która pisze i może się wymieniać, a niekoniecznie jakieś laury tam zdobywać. Chociaż fajnie mieć laur, fajnie wygrać konkurs, fajnie wysłać wiersz do jakiegoś magazynu i on zostanie opublikowany, to jest super, ale myślę, że to może być same dla siebie.
1: Do rozmowy z Tomkiem Gromadką w Mieście o Świcie o pisaniu, o prowadzeniu zajęć w różnych instytucjach kultury w Warszawie jeszcze wrócimy.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście o świcie wracamy do rozmowy z Tomaszem Gromadką. Tomek zajmuje się między innymi prowadzeniem warsztatów pisarskich w Warszawie już od bardzo wielu, wielu lat, co najmniej 10. Są takie kultowe zajęcia, pisanie co wtorek, które do niedawna odbywały się w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a teraz przeniosły się do domu w Alejach. W dzisiejszej rozmowie zajrzymy trochę na te zajęcia. Zadałam ci to pytanie o to, ile z tego, co przeszło przez twój komputer, czy jest gdzieś tam na rynku, czy w teatrach, czy w księgarniach. Nie, właśnie nie po to, żebyś tutaj się chwalił teraz, kto chodził do ciebie na zajęcia i kto co wygrywał albo nie wygrywał, tylko właśnie po to, żeby pokazać trochę naszym słuchaczom, że dzisiaj rozmawiamy z osobą, która pojawia się w podziękowaniach na końcu książek albo gdzieś tam jest wymieniana raczej kuluarowo i że ten proces pisania nie odbywa się w domu pisarza, pisarki i potem się to po prostu sprzedaje, tylko że jest wiele, wiele etapów i ty jesteś jednym z, a czasem pierwszym, bo pewnie na te warsztaty przychodzą do ciebie osoby, które jeszcze nie do końca nawet potrafią dobrze coś napisać i uczą się w trakcie.
2: Ja w ogóle zaczynałem od prowadzenia takiego pisania dla grup wielokulturowych w ramach warsztatów teatralnych, więc moją pierwszą w ogóle grupą osób to byli migranci, uchodźcy, uchodźczynie.
1: A to było z 15 lat temu?
2: To było tak, w stronę 15 lat temu. To miało trochę służyć też pomocy w nauce polskiego, ale też było spotkanie właśnie w pisaniu, tak jak to potrafi, tak? Też to przyświecało, że kontrkulturowe jakby spojrzenie, że no nie wybitna jednostka jest jakby, nie trzeba być wybitną jednostką i geniuszem, że to takie myślenie właśnie psuje te pole literatury, że są jakieś wybitne, no na pewno są ludzie, którzy coś lepiej robią, oczywiście, ale że pewne rzeczy każdy może robić, że pisanie jest dostępne każdej osobie, dziecku, prawda, uchodźcy, każdemu, tak?
1: Wspomniałeś o tym, że przez 10 lat pracowałeś w Teatrze Powszechnym.
2: Nadal jestem związany z
1: tym. No właśnie, i nadal tam też prowadzisz zajęcia.
2: Tak.
1: Skorzystałam dosłownie z ułamka tego, co ty oferujesz i chodzę na wtorkowe pisanie. Myślę, że dość znane. Cieszę się, bo po prostu to jest highlight mojej tamtej jesieni. To był mój pierwszy sezon. Teraz trwa drugi i to już się dzieje teraz w domu w Alejach i tam też znajdziecie zapisy, gdybyście wy byli zainteresowani. To są właśnie te zajęcia, które przez 9 lat były w Powszechnym.
2: Jakoś
1: i teraz
2: tak, no,
1: przeniosły się właśnie do domu w Alejach. To się takie kultowe stało, bo też te zajęcia były darmowe, może o tym powiedzmy i nadal są bardzo, bardzo tanie.
2: Przez 9 lat były za darmo. One są w jakimś sensie masowe, tak? Mhm. Że to jest coś pomiędzy zajęciami, a takim wydarzeniem, tak? Że
1: około 30 osób, tak.
2: A pamiętam w Powszechnym to były takie momenty, że 50 osób potrafiło przyjść, tak? I jakby to, no właśnie, to bardzo taka mocna energia, prawda?
1: No właśnie, trochę o tym, bo to jest naprawdę, myślę, że w tym świecie, takim małym literackim świecie Warszawy, to jest ważne, to jest jakby element kultury w ogóle. Stworzyłeś coś, co stało się trochę częścią, bardzo częścią jakby tożsamości wielu osób.
2: No tak, te osoby, które tak dołączyły do tego, to nie brały tylko tego pisania, ale po prostu jakąś taką atmosferę. Bardzo to też miało znaczenie, ten teatr, prawda? I to daje taki klimat też, ale że takie właśnie środowisko takie, nie? Że to też jakiś rodzaj takiego środowiska. I oczywiście te osoby się zmieniały, no bo no zwykle tak jest, że ludzie ileś tam, nie wiem, 2 lata chodzą, ale czasem wracają. No i myślę, że to też było ważne, ta metoda taka, jak my tam piszemy, że to nie jest, że coś tam masz napisać. Moim takim odbiciem metodologicznym było, że poszedłem kiedyś, nie będę wymieniał, że nie chcę nikogo tam urażać, ale byłem na takim kursie scenopisarstwa, to już dawno, dawno temu. Odbiłem się od tego na pewno mocno, bo tam po prostu ciągle było jakieś takie gadanie, tak? Mhm. I czy też do takiego uniwersyteckiego, że tak gadanie, gadamy tutaj, mówimy o tym pisaniu. I nigdy nie piszemy prawie, że nie? I tam było też, że nigdy nie pisaliśmy, tak? Dopiero gdzieś tam na koniec. Więc ja tak zradykalizowałem to w drugą stronę, że tylko piszemy, tak? Siadamy i, ale też nie tak, żeby właśnie no coś napisz mi coś, no co byś mi napisał? Też nie tak, no bo to też stresujące, że tworzymy jakieś takie sobie inspiracje, tak? Jakby i na ich podstawie piszemy i można ich użyć, można ich nie używać, ale to jest jakiś punkt wyjścia.
1: Od pytania o kultowe zajęcia przyszedłeś do metody i w sumie no dobrze.
2: To mnie trochę spieszyło, choć tak, no na pewno są te zajęcia znane i popularne. popularna. Często spotykam ludzi, którzy chcą przyjść na te zajęcia, tak? Że jakby są... Spotykam ludzi, którzy od lat chcą przychodzić, a przychodzą czasem ludzi, którzy w końcu się zdecydowali, tak?
1: Wy zapisujcie się na zajęcia, jeśli oczywiście chcecie, a my wrócimy z Tomkiem w kolejnej części miasta o świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Wracamy do rozmowy z Tomkiem Gromadką, który w najprostszych słowach zajmuje się animacją kultury w Warszawie. Rozmawialiśmy już o znanych z Teatru Powszechnego warsztatach pisarskich Pisanie co wtorek, które teraz odbywa się w domu w Alejach. To teraz dodajmy do naszej rozmowy z Tomkiem jeszcze aspekt ruchu, bo ty, Tomek, też się tym zajmujesz. Łączysz ruch i ciało z procesem pisania, czy to sztuk teatralnych, czy prozy czy poezji, między innymi za sprawą grupy performatywnej Chłopaki. Tę grupę współprowadzisz w Warszawie z instruktorem improwizacji kontaktowej Andrzejem Woźniakiem. Andrzej Woźniak zresztą też kiedyś był u nas w Chili Z. Teraz prowadzi też zajęcia w pawilonie tańca nad Wisłą, bieganie po pawilonie.
2: My też prowadzimy razem pisanie i ruch, mamy taką formułę.
1: No właśnie do tego chciałam dojść, że i to jest to połączenie, ale też w sumie jest o dotyku.
2: W tej działalności grupy performatywnej Chłopaki, no tutaj na pewno ten dotyk był ważny, bo to kontrowersja taka, z którą się mierzyliśmy, że czy mężczyzna w Polsce może się dotykać, mężczyźni w Polsce mogą się dotykać, czy hetero mężczyźni w Polsce mogą się dotykać, bo to kontrowersyjne pytanie, chociaż wcale nie z drugiej strony.
1: No bo tak, no bo zajmujecie się tańcem, też jakieś spektakle macie na koncie.
2: Tak, teraz dostaliśmy też grant od miasta, więc powstanie nowy spektakl, taki i mężczyźni, i kobiety, i osoby.
1: A ile możesz o tym powiedzieć, o tym spektaklu? To na razie jest w fazie jakiegoś pomysłu, czy już macie...
2: W grudniu będzie premiera.
1: Aha, no okej. Okay. A możesz podać tytuł?
2: Nie wiadomo jaki.
1: Okej, czyli zapraszamy na jakiś spektakl w Warszawie grupy performatywnej Chłopaki, który będzie w grudniu.
2: W sumie jeszcze nie mamy miejsca, więc może tutaj jakiś teatr
1: się zgłosi.
2: Narodowy, może Jan
1: tak,
2: Klata.
1: Ciekawe, czy Jan Klata nas słucha z samego rana. Pozdrawiamy, jeśli tak. Innych dyrektorów i dyrektorki teatrów też pozdrawiamy, ale poleciałam.
2: Wszystkich pozdrawiam.
1: Może dramatyczny, kto wie. Albo Teatr Studio. O, to byłoby w sumie fajne miejsce dla was, tak teraz myślę. Tak. No ale możesz opowiedzieć o grupie performatywnej Chłopaki, bo myślę, że to jest też coś, o czym nasi słuchacze jeszcze niekoniecznie wiedzą.
2: Tak, to na pewno tam też to pole pisania, bo ja byłem też autorem niektórych postów w ramach grupy performatywnej Chłopaki, ale tam chyba ważniejsza była ta strona taka mnie jako osoby, mnie jako mężczyznę szczególnie, i ona też mnie przyciągnęła do psychoterapii, bo zanim poszedłem do szkoły psychoterapii, to zacząłem robić męskie kręgi, tak? Mm-hmm. I właśnie w takiej formie, ja to zawsze mówię, w takiej formie zeświadczonej, co też wyróżnia te nasze kręgi trochę od innych męskich kręgów. I też jest jakiś taki nurt tych naszych kręgów, bo tak jak z tym pisaniem, to też już przestaliśmy mieć trochę nad tym kontrolę i są jakieś kręgi, które powstały z naszych kręgów, które powstały z tamtych kręgów, gdzie po prostu chodzi o to, żeby mężczyźni sobie usiedli i powiedzieli coś o sobie, tak? Bez jakichś rytuałów, nie wiem, picia kakao czy tańców, to czasem bywa na męskich kręgach, co też może być spoko i może być fajne. My jakoś doszliśmy do takiej formuły prostej, żeby to było takie proste i przez to takie bardziej dostępne, też mam wrażenie. Każdy, kto przyjdzie na krąg, dostanie przestrzeń, żeby coś powiedzieć o sobie, o tym, co czuje, co myśli, jak jego życie przebiega, jaki ma trud. Nie musi z tego skorzystać, bo może przyjść posłuchać po prostu. To jest ta gwarancja, tak?
1: To może, żeby tak podsumować, na męskich kręgach można powiedzieć u was tak. Tyle, ile się chce w tym momencie, w którym się chce, albo nie mówić wcale. Pewnie też jest tam jakaś struktura, bo my też mamy patronat nad męskimi kręgami, tutaj męski krąg, no i to jest dyskusja, zawsze jest jakiś temat i to jest rozmowa mężczyzn na dany temat, który wcześniej jest zadany. Pozdrawiam was, chłopaki, ale teraz myślę o waszych kręgach. Na ile ruch tam też jest obecny, tak? No bo grupa performatywna, Chłopaki i jednak to jest i pisanie, i mówienie, i ruch?
2: Bo my mamy takie swoje wewnętrzne.
1: Wewnętrzne, no właśnie.
2: To wtedy tak. Tam on był od początku taki i o mówieniu, takim terapeutycznym, w sensie, że mówienie o emocjach, wyrażaniu emocji, albo mówienie o relacjach, które się dzieją w kręgach albo poza kręgiem. No i też jakieś zawsze robiliśmy jakieś takie improwizacje sobie różne. Mhm. Ten krąg był zarazem kręgiem dla nas, dla życia, i był kręgiem, który służył do spektaklu też, prawda? Że jak robiliśmy...
1: Taka metoda przed...
2: Tak, taka metoda wypowiedzi opowiadania rzeczy, które potem można wypowiedzieć na scenie, tak? Jakoś się tam przerabiając. To też nasza jakaś taka metoda twórcza jest, była zarazem.
1: To może tak, żeby już zamknąć ten temat kręgów, to tylko powiedz, bo wy czasem robicie też otwarte kręgi, na które zapraszacie.
2: Tak. Z naszych kręgów na pewno jest w Ursusie krąg, w Teatrze Studio był krąg, aktualnie nie ma. Osoby, które chodziły do nas, robią w Pałacu Konopackiego. Na Woli jest jeden krąg. No i tam w innych miastach też, Wrocław, Poznań, Katowice, są też regularne kręgi.
1: Jeszcze na chwilę wrócimy do was na antenie, czyli Z w Mieście o Świcie, do rozmowy z Tomkiem Gromadką. Do usłyszenia.
0: Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: ZEW.
1: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
2: Chili Z w mieście o świcie wracamy do rozmowy z Tomaszem Gromadką, człowiekiem z zakulis, który prowadzi różne zajęcia z pisania, głównie w Warszawie, ale również online. Już masz za sobą kilkanaście lat pracy w różnych instytucjach kultury na przestrzeni miasta i na Ochocie, i w Śródmieściu, i na Pradze. Wiele tekstów przeszło przez twoje ręce, stąd takie pytanie, o czym piszą ludzie w Warszawie? Czy są jakieś takie wspólne tematy, na które piszemy? Była taka wystawa ostatnio w Zachęcie, o czym wspólnie marzymy. Ja też sobie myślę o takiej teorii ze śnienia, że śnimy wspólnotowo, że często ludziom się śnią podobne rzeczy i na matrycach snu to wychodzi, że mamy te same motywy w snach. No to ty jako ekspert od prowadzenia zajęć z pisania w Warszawie powiedz, o czym wspólnie ludzie piszą w Warszawie.
3: Jak to powiedziałeś, to mi na pewno przyszło, że o korporacjach jakby i kapitalizmie, w sensie, że jakichś absurdach, nie wiem, pracy w korporacji, kulturze korporacyjnej, języku korporacyjnym, absurdach z tym związanych, czy takim właśnie urynkowieniu wszystkiego. Na pewno to. Na pewno dużo jest takie odbicie jakiejś takiej sytuacji, tak, że tam Trump jest mocniejszy, to ten Trump gdzieś się pojawi, tak? Wojna wybucha, no to ta wojna się pojawia. Na pewno ma to odbicie w tekstach, bo ma odbicie w emocjach, bo wpływa na życie. Na pewno dużo o relacjach, tak? Miłosnych. No ja też jednak kieruję to pisanie do emocji, więc często też związanych z rodzicami. No bo też to pisanie służy też takiej ekspresji emocjonalnej, tak? I o relacjach, o zawodach, na pewno takich miłosnych, ale też właśnie o jakimś wkurzeniu na relacje, na zachowania. To się też, myślę, pojawia. Myślę, że też o smutku. Taki smutek, melancholia, jakaś strata. Czasem tak trudno powiedzieć, jaka dokładnie, tak? No bo ja nie robię wiwisekcji tych tekstów, nie dopytuję. Tyle ktoś może powiedzieć, o czym pisze, ale nie musi o tym mówić. Tylko tak. Ten tekst reprezentuje te emocje.
2: No i też pojawia się to zdanie często na zajęciach, że to niekoniecznie jest prawda. W sensie, że ja na przykład zawsze piszę to, co się naprawdę wydarzyło, nie? I co naprawdę jest gdzieś tam we mnie. A są ci, którzy piszą fikcję i są też ci, którzy piszą to, co im się wydarzyło, ale ubierają to w fikcję i tysiące metafor.
3: No tak, ja jednak wychodzę z założenia, że to jest zawsze o nas, nie da się od tego uciec, o jakichś naszej emocjach, o naszej otwartości i obronie wobec rzeczywistości, tak? Pisanie może posłużyć jako rodzaj obrony, stworzenie jakiejś fortyfikacji wobec rzeczywistości, stworzenie jakiegoś własnego świata. Jest na przykład dużo śmiechu, ironii, albo jakiś, nie wiem, albo makabry, a może posłużyć właśnie otwartości, że ja się wylewam po prostu na ten świat, tworzę z nim relacje, prawda, czy go wpuszczam. No nie da się, moim zdaniem, nie da się nie pisać o sobie, tak? Nie chodzi o fakty z życia, tylko po prostu jest to o nas, no. Tak jak nasze sny są zawsze o nas i z nas i dotyczą, co przeżyliśmy, tak jak nasze teksty też są tym śnieniem o naszym życiu.
2: To jest bardzo dobre wyjście w takim razie do tego pisania terapeutycznego. To jest twój nowy projekt, który robisz chyba w duecie, prowadzisz,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, z moją partnerką i psychoterapeutką Janką Chniedziewicz.
2: Pozdrawiamy.
3: Pozdro.
2: Tak, kiedy rozmawiamy, to jest akurat ten moment, że pierwsze zajęcia z tego cyklu się już odbyły.
3: Tak, w Domu w Alejach. Bardzo, bardzo to też fajnie wyszło, bo oczywiście my to mieliśmy zaplanowane, ale trzeba było to przeżyć, doświadczyć i zrobić tą wymianę, żeby też poczuć, że ta formuła działa. Takiego wykorzystania tych, na przykład narzędzi terapeutycznych, takiego wglądu też w ciało, prawda, rodzaju takiego skupienia na tym, co się pojawia w ciele, gdzie się pojawia w ciele i wyobrażeniowej i emocjonalnej pracy z ciałem, żeby tego doświadczyć, poczuć, sobie to zapisać jakoś i potem stworzyć tekst z tego, tak? Taka droga też przebiegała właśnie od emocji, od ciała, od realnych przeżyć, od tego, co jest, z czym ludzie przychodzą, do tekstu i z powrotem, tak? Te teksty potem służyły do rozmowy o życiu, o tym, o relacjach, tak? O przeżyciach. I tutaj naprawdę no, duży poziom właśnie takiej wymiany między życiem a literaturą, tak? Jedno na drugie jakoś wpływało. Literatura pozwalała na jakąś też ekspresję, taką emocji, duchu właśnie terapii, takiego wyrzucania z siebie trochę, takiego Lowenowskiego może trochę, a z drugiej strony te narzędzia terapeutyczne w taki miękki sposób też używane, lżejszy taki niż w jakiejś, nie wiem, grupie terapeutycznej, służyły temu pisaniu. No więc chcemy też to powtórzyć w Domu w Alejach.
2: To jest takie kilkugodzinne spotkanie, prawda?
3: Pięciogodzinne, tak. Jak się pisze tak z takiego życia, którego tak doświadczasz tu i teraz, że przyjdą jacyś ludzie, których nie znasz, a oni coś ci powiedzą, to ten tekst jest taki po prostu soczysty, ciężki, taki uziemiony.
2: Od razu powiem, że te wtorkowe zajęcia, one nie są tak hardkorowe, jak to, co powiedział teraz Tomek o pisaniu terapeutycznym. Pisanie terapeutyczne to jest event, na który możecie pójść raz, możecie pójść więcej razy. Nadal to, o czym dzisiaj tutaj porozmawialiśmy, to jest i tak ułamek tego, co robisz, bo jest przecież jeszcze kurs pisania sztuk teatralnych i w ogóle cała szeroka oferta tego, co można razem z tobą pisać. Więc już tak na sam koniec, co zrobić, żeby się z tobą skontaktować?
3: Najlepiej mnie znaleźć na Facebooku Tomasz Gromadka, wtedy do mnie napisać.
2: To odsyłamy tam. To było Miasto o Świcie. Katarzyna Kozak, razem z nami był Tomasz Gromadka. Dzięki ci za rozmowę.
3: Dzięki.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: sleep at night, cause she ain't by my side.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Czwartek, czwarty dzień czerwca, minęła siódma i to dzisiaj nie byle jaki.

0: czwartek. Uroczystości, jedno z najważniejszych świąt w polskim kalendarzu liturgicznym, jedno z najstarszych. Jego tradycja sięga 1320 roku, kiedy pewien biskup postanowił wprowadzić to święto, a my dzisiaj mamy wolne w związku z tym, bo to jest pierwszy dzień tak zwanej czerwcówki, długiego czerwcowego weekendu. Wystarczy jeden dzień urlopu w piątek i mamy 4 dni wolnego. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10:00.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Chili Z, Corpus Christi dzisiaj, o ciele. To słowo dzisiaj brzmi w Polsce inaczej niż zwykle, warto się przy tym zatrzymać, bo to jest przede wszystkim bardzo ludzkie święto, bardzo ziemskie, paradoksalnie. Co znaczy być w ciele, być obecnym tu i teraz, nie w telefonie, nie w myślach, nie w jutrzejszych planach, nie w mailach, ale właśnie tu czuć ziemię pod stopami, ciepło słońca na skórze, kontakt z drugim człowiekiem, to brzmi być może dla niektórych banalnie, ale w czasach, kiedy większość z nas żyje pół wirtualnie, pół realnie, wcale banalne nie jest. Filozofia ciała to jeden z najstarszych sporów. Platon widział w nim więzienie duszy, coś, od czego trzeba się uwolnić, a Arystoteles już na to kręcił głową. Dla niego ciało i dusza to jedność, nie można ich rozdzielić bez utraty sensu. Jesteśmy nie tylko duszą więzioną w ciele, lecz jednością. Ciało i dusza razem tworzą człowieka. Może warto tej jedności dzisiaj pamiętać, że sakrum nie jest gdzieś daleko niedostępne, oderwane od materii, że jest tu, w tym, co widzialne, co można zobaczyć i czego można dotknąć. Może dzisiaj, w ten czwartek, warto pozwolić sobie na chwilę prawdziwej obecności i poczuć, że się oddycha.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, Chili Z. Była, że mamy z ciałem skomplikowaną relację. Kultura przez wieki uczyła nas je wstydzić i chować, a jednocześnie uwielbiamy idealizować i retuszować. Plakatowe piękno kontra ukryte blizny. Ciało w reklamie kontra ciało w prawdziwym życiu. Ale są ludzie, którzy całe życie poświęcili temu, żeby ciało zrozumieć i oddać mu należną godność. Tancerka Martha Graham, jedna z największych postaci tańca XX wieku, mówiła, że ciało jest pierwszym i najdoskonalszym językiem, jaki mamy. Zanim były alfabet i słowa, były gesty, ruch i dotyk. Ciało nigdy nie kłamie. Jeśli chcesz wiedzieć prawdę o sobie, zacznij się ruszać. Ruch jest odpowiedzią na pytania, których nie umiemy zadać słowami. Może warto dzisiaj popatrzeć na to doświadczenie, które łączy wspólnotę ciała, ruchu i obecności.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.

0: Słuchacie Chili Z, czerwcówka, jedno z najprzyjemniejszych słów w polskim kalendarzu. 4 dni wolnego w środku roku, kiedy lato już naprawdę daje się we znaki, ale bez sierpniowych tłumów i wakacyjnych kolejek. Może jest już ciepłe, góry zielone, ceny jeszcze ludzkie. Badania pokazują coś ciekawego, że to nie długość urlopu decyduje o tym, czy się naprawdę wypocznie, ale jakość obecności podczas tego czasu. Możemy spędzić 2 tygodnie na Malediwach i wrócić wyczerpani niż przed wyjazdem, bardziej wyczerpani, jeśli przez cały czas będziemy przy laptopie. I odwrotnie, 4 dni pełnej, spokojnej obecności mogą zdziałać cuda. Szczęście to nie miejsce, do którego zmierzamy, to sposób, w jaki podróżujemy. Gdzie jedziecie w ten weekend? Może góry, mała miejscowość, którą od lat chcieliście odwiedzić, a może nic. Zostajecie w domu, ale naprawdę zostajecie bez wbiegania na listę rzeczy do zrobienia, bez przeglądu zaległych maili. Niezależnie od tego, co zaplanowaliście, życzę Wam, żeby ten długi weekend był właśnie taki obecny, oddychający i wasz.
1: Chili Z. Nastaw się.

0: Słuchacie, Chinizet, psychiatra i badacz Bessel van der Kolk napisał jedną z najważniejszych książek ostatnich dekad. Ciało pamięta. Przez lata pracował z osobami po traumach i odkrył coś, co zrewolucjonizowało rozumienie zdrowia psychicznego. Że trauma nie mieszka tylko w głowie, że ciało przechowuje wspomnienia równie mocno jak umysł, a często mocniej, i że droga do uzdrowienia często prowadzi przez ciało. Przez oddech, przez ruch i przez dotyk. Twoje ciało pamięta wszystko, czego umysł nie chce pamiętać. Dlatego trzeba je słuchać, nie walczyć z nim, ale słuchać. To myślenie jest bardzo bliskie temu, co mówi dziś to święto. I to wcielenie, czyli bycie w ciele, to jest fundament ludzkiego doświadczenia. Może właśnie tak wielu z nas czuje, że potrzebuje tego długiego weekendu jak powietrze, nie dlatego, że jesteśmy leniwi albo prokrastynujemy, ale dlatego, że ciało sygnalizuje dość. Czas wrócić do siebie. Posłuchajmy go.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn.

0: temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Minęła 8.4, 4 czerwca, słońce już wysoko, długi weekend przed nami, imieniny Franciszka i Karola. Wciąż jest czas, żeby dzwonić z życzeniami wszystkiego najlepszego. Zapraszam na śniadanie do łóżka w Chili Z do 10.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Chili Z. Jest coś pięknego w tym, że jedno z największych świąt nosi w sobie nazwę związaną z ciałem. Nie duch, nie dusza, tylko ciało. Które, umówmy się, przez wieki było traktowane podejrzliwie. Pokusa, słabość, coś do poskromienia, ale sam rdzeń tej wiary, czyli to Boże ciało, które być może ktoś z was obchodzi, a może po prostu macie długi weekend, to jest coś odwrotnego. To jest o tym, że ciało jest godne, że jest święte. To jest myśl, która wyklacza poza wszelkie religie. Umówmy się, ja się tego nigdy nie trzymam. Czy nie każdy z nas, niezależnie od tego, w co wierzy, zmaga się z własnym ciałem? Tak, na różnych etapach, tak. Jak jesteśmy nastoletni, wiele rzeczy nam nie pasuje? Tak. A jak jesteśmy dojrzewający, to też wiele rzeczy nam nie pasuje? Tak. Wstydem, porównaniem, poczuciem, że jest niewystarczające, dzisiaj zajmijcie się swoimi ciałami. Z troską, to jest wyjątkowy dzień. Naprawdę pomyślcie o swoich ciałach dzisiaj z czułością.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z przez wieki filozofia i medycyna traktowały ciało i umysł jak dwa oddzielne światy. Kartezjusz przez myślę, więc jestem, podzielił człowieka na dwie niezależne substancje, rzecz myślącą i rzecz rozciągłą, czyli ciało i duszę, materię i ducha. Osobno, dziś wiemy, że to był błąd. Neurologia i psychosomatyka pokazują nieustannie, ciało i umysł to jeden system. Stres żołądek czuje inaczej niż mózg, ale oba te organy czują. Radość unosi się w ciele tak samo jak w emocjach, a smutek ciąży w ramionach. Neurolog Damasio, który badał pacjentów z uszkodzeniami mózgu odpowiedzialnymi za emocje, odkrył coś zaskakującego. Ludzie, którzy nie mogli czuć emocji, tracili też zdolność do podejmowania decyzji. Emocje zakorzenione w ciele okazały się niezbędne do myślenia. Ciało i umysł to jeden system. Nie możemy myśleć bez ciała i nie możemy żyć w ciele bez myśli. Jesteśmy psychofizyczną całością. Filozofia, czysta nauka i może właśnie dlatego tak ważne jest, żeby w tym zabieganym cyfrowym świecie zatrzymać się, poczuć, wrócić do ciała. Dziś w słońcu, w tym długim czerwcowym weekendzie jest na to miejsce.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś.
7: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
17: Po reklamie.

A w cyklu jeden wiersz w radiu Kazimierz Przerwa, Tetmajer. Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu, kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu, gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie i wargi się wilgotne rozchylają bezwiednie. Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi, gdy wpija się w ramiona palcami drżącymi, gdy krótkim urywanym oddechem oddycha i oddaje się cała zmdlejącym uśmiechem. I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia, gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia. I lubię to, i te chwile lubię, gdy koło mnie wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie, a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata. Kazimierz Przerwa, Tetmajer. Lubię, kiedy kobieta

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Słuchacie Chilli Z, a już teraz książka do dostania, Kassandra w ruinach, tom pierwszy. Tę książkę popełniła wspaniała i fantastyczna, niebywale zdolna autorka Magda Knedler. Rok 1944, Warszawa popowstaniowa. Dar, który jest brzemieniem, przeczucia, które ranią, ideologia, która niszczy, dwoje ludzi szukających sensu w pełnym absurdu świecie. To jest książka o Polakach, którzy ratują najcenniejsze zabytki piśmiennictwa, ale to jest też książka o mężczyźnie, który szuka kobiety, którą kocha. Kassandra w ruinach to opowieść o determinacji, sile, nieuchronnym fatum i miłości do ksiąg i książek. Bardzo proszę, dlaczego chcecie tę książkę dostać? magdalena.kasperowicz@chillized.pl.
2: Chillized. Nastaw się na chill out.

0: reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła 9.4 dzień czerwca, Boże Ciało, czwartek, trzy słowa, które należą do siebie. Dzisiaj imieniny Franciszka i Karola, wszystkiego najlepszego panowie. Dziś właśnie 4 czerwca, choć roku 1989 odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce. Ponad trzy dekady temu Polacy wyszli do urn i zagłosowali za zmianą. Dziś to też jest data, która coś znaczy. Zapraszam na śniadanie do łóżka do godziny 10.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli Jerzy Grotowski, jeden z najważniejszych reformatorów teatru na świecie, Polak, którego metody do dziś stosują aktorzy od Nowego Jorku po Tokio, powiedział kiedyś coś, co brzmi jak manifest. Ciało jest pierwszym narzędziem człowieka, najstarszym, najdoskonalszym, zanim były słowa, było ciało i w tym ciele mieszka wszystko, czym jesteśmy. Grotowski całe życie spędził na szukaniu tego, co w człowieku prawdziwe i odkryła, zanim odkryli to jego uczniowie, że ta prawda nie jest w głowie i jest w ciele, w sposobie jak stoisz, jak oddychasz, jak reagujesz, zanim w ogóle zdążysz pomyśleć. Może dlatego jest nam dzisiaj tak trudno wrócić do siebie, bo szukamy siebie w głowie, w myślach, w analizowaniu, a my jesteśmy o wiele niżej. W brzuchu, który się ściska ze stresu, w barkach, które dźwigają za dużo, w nogach, które są ciężkie, z niewyspania. Ten długi weekend może być właśnie zaproszeniem do powrotu, do własnego ciała i do bycia w domu.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z. Brené Brown, psycholożka, przez 20 lat badała, co sprawia, że ludzie czują się naprawdę połączeni z innymi, i odkryła coś, co w dobie mediów społecznościowych brzmi radykalnie, że prawdziwa bliskość wymaga fizycznej obecności, że możemy mieć 1000 obserwujących i czuć się samotni, że ekran nie zastąpi spojrzenia, że dotyk, prawdziwy ludzki dotyk, ma neurologiczny wpływ na poczucie bezpieczeństwa, który żaden algorytm nie jest w stanie odtworzyć. Połączenie, prawdziwe, żywe, fizyczne połączenie z innymi ludźmi jest tym, po co tu jesteśmy. Dzisiaj myślę sobie w kontekście święta ciała, nasze ciało rozumie to instynktownie. I może właśnie o to chodzi w tym długim weekendzie, żeby być naprawdę, być z rodziną, z przyjaciółmi, z sobą, po prostu być w tym ciele i z tym ciałem.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z, czas na drugą książkę. Nie mogłam wybrać lepiej. Przejścia, którędy do miłości, Natalii de Barbaro, psycholożki, autorki bestsellerowej Czułej Przewodniczki. Tym razem to jest o tych przejściach, które nam pozwalają przejść do miłości, mimo trudu, mimo trudnych rzeczy, które nas w życiu spotykają, trudnych relacji, czasami bardzo traumatycznych. To są tak zwane prześwity, przez które możemy kroczyć do tego, co jest najważniejsze i najpiękniejsze i najprawdziwsze. To jest wspaniała książka. Są też puste kartki do zapełnienia przez Was. magdalena.kasperowicz@z.pl. Piszcie proszę, którędy do miłości. I śmiało czekają książki Natalii de Barbaro.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie Chili Z, zanim się pożegnamy, to chcę wam życzyć wspaniałego, dobrego czasu. Słyszymy się jutro punktualnie o 7, ale chciałabym, żebyście w ten długi weekend odpoczęli, żebyście pomyśleli o tym, co jest blisko, popatrzyli na ludzi, na których wam zależy, na niebo nad głową, na siebie w lustrze, nie z krytyką, ale z uwagą, z czułością i z miłością. Niech ta czerwcówka będzie właśnie taka, prosta, obecna i prawdziwa. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, cześć!
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autorama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Ce? Na Chill Out. Chilly Z. Pogoda.
1: Tak, to już bywa, że kiedy przychodzi długi weekend, pogoda płata nam figla. Bez deszczu w ten świąteczny czwartek jedynie na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski. Na pozostałym obszarze raczej będzie padać, mniej lub bardziej przelotnie. Zachmurzenie duże, choć będą miejsca, gdzie słońce przynajmniej będzie próbowało przebijać się przez chmury i tylko temperatury niczego sobie od 22 do nawet 26 stopni.

0: Zaprasza Bartek Winczewski.
1: To są świąteczne dobre wibracje w Chili Z. Plan na najbliższe 3 godziny jest taki. Wy odpoczywacie, a ja wam ten odpoczynek umilam dobrą muzyką, czasem słowem. Zostańcie z nami, jest minuta po 10:00.
0: Wibracje w Chili Z.

Back in Love, to w czyli Z Suki Waterhouse. Cieszę się, że to nie mnie, a Kubie Lachowiczowi przyjdzie dziś przekazywać wam wieści z Paryża, z meczu o finał tegorocznego Rolanda Garrosa. Tam, przypomnijmy, nasza tenisistka Maja Chwalińska, sensacja turnieju, zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. A cieszę się, że to nie ja będę przekazywał wam wieści z tego meczu, bo już wczoraj podczas ćwierćfinału emocje były tak duże, że do końca chyba jeszcze nie zeszły. Mecz Mai Chwalińskiej w półfinale Rolanda Garrosa dziś zatem nie wcześniej niż o 16:30. My jesteśmy razem w Chili Z do 13:00, w tym czasie choćby festiwalowy rozkład jazdy. To po 12:00. Ale przede wszystkim dziś odpoczywamy. Świąteczny czwartek. Cieszmy się tym wolnym dniem, jeśli ktoś wolny dzień dziś rzeczywiście ma. Angus and Julia Stone już pięknie grają nam w tle. Za moment w Chili Z Sevda Liza, a w tej godzinie również premierowo nowy Dawid Podsiadło. I know.

Katowice i okolice przeżyją w ten weekend najazd fanów muzyki. W Katowicach dziś startuje tegoroczna edycja festiwalu Tauron. Nowa muzyka potrwa do niedzieli, w sobotę zaś nieopodal, bo w Chorzowie na Stadionie Śląskim swoją stadionową, obrotową trasę rozpoczyna Dawid Podsiadło. Będzie się działo zatem na Śląsku, w Katowicach i okolicach. A wspomniany Dawid Podsiadło właśnie przy okazji startu tej trasy wczoraj podzielił się ze swoimi fanami nową piosenką. Ona nosi tytuł Na Błysk. Można już uczyć się tekstu. Będzie to grane w sobotę na Śląskim.

0: autopromocja.
1: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
2: 3 intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Po reklamie.

Niektórzy z was jeszcze przewracają się z boku na bok. Korzystajcie z tego wolnego świątecznego czwartku, a my będziemy wam ten czas umilać przyjemną, mam nadzieję, muzyką. Emma Lewis, Who's to Blame, za nami. Maja Chwalińska, odmieniana przez wszystkie przypadki od wczoraj na całym świecie, głośno o naszej tenisistce, sensacji tegorocznego Rolanda Garrosa. Przy okazji wypływają takie urocze, zabawne filmy, relacje sprzed 10, nawet więcej lat, wywiady z młodą, nastoletnią Mają, dopiero debiutującą w poważnych tenisowych imprezach. No i kiedy pytana jest o to, o czym marzy, jaki byłby dla niej największy sportowy sukces, no to już wtedy pada nazwa Roland Garros, ulubiona mączka. Pomyśleć, że te marzenia właśnie się spełniają i niezależnie od tego, jak potoczy się dzisiejszy mecz z Dianą Schneider, Maja Chwalińska już jest wielką bohaterką. Matilda Mann, Everything in Not, za moment również Alfie Templeman, Color Me Blue. Tak gramy dla was w ten świąteczny czwartek w Chili Z. Fire.

Właśnie mija 10 lat od singlowego debiutu Darii Zawiałow. To była akurat piosenka Malinowy Chruśniak, ale wkrótce po niej przyszła debiutancka płyta zatytułowana Akysz. To z niej właśnie za nami w Chili Z Miłostki. Dziesięciolecie albumu Akysz Daria świętować będzie w marcu przyszłego roku, ale obchody dziesięciolecia od singlowego debiutu już się zaczęły i z tej okazji artystka przygotowała dla swoich fanów kolekcję winylowych singli z miłostkami właśnie, z Kundlem Burym i z Malinowym Chruśniakiem. Na tych singlach nie tylko oryginalne wersje tych trzech piosenek, ale również nowe ich interpretacje, świeżo nagrane właśnie w tym roku. Więcej na ten temat na social mediach artystki można zamawiać już sobie te winyle. W przyszłym roku, wiosną, koncerty, pierwsze po długiej przerwie. No to czekamy na nowe rzeczy od Darii. Chwilę to jeszcze potrwa wprawdzie. Vena Leon Thomas tymczasem w Chili Z. 17 minut pozostało do 11, choć dziś ten czas jest jakby mniej ważny. Odpoczywajmy, cieszmy się wolnym dniem, nie zerkajmy wcale tak często na zegarek.

0: Chili Z.
1: Chili Z.

0: Roma.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
0: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
0: Po reklamie.

0: Kraczewski. Czwarty dzień czerwca, czwartek, 11:00 na zegarze. Bartek Winczewski przy mikrofonie. Zapraszam na kolejną godzinę dobrych świątecznych wibracji w Chili Z. Lila Ike i Maverick Sabre, to od nich muzycznie tę godzinę zaczynamy.
1: Dobre wibracje w Chili Z.

Doja Cat i The Weeknd w Chili Z. Powiedziałbym nawet, że The Długi Weekend. Wiem, nieśmieszny żart. Doja Cat już niebawem na koncercie w Krakowie. The Weeknd z kolei na dwóch koncertach w Warszawie. To w sierpniu. 10 minut po 11:00 Slender Bodies, Ella Eyre. No i po polsku także. Coś niebawem zagramy. Niech pozostanie to na razie niespodzianką.

0: Po 12 w Chilizeti jak co czwartek festiwalowy rozkład jazdy. Kilka festiwalowych poleceń ode mnie. Kilka koncertowych wykonań od artystów, których tego lata zobaczymy na festiwalach w Polsce. Ale koncertowe, festiwalowe lato to nie tylko wielkie wydarzenia z udziałem znanych zagranicznych nazwisk, to także imprezy, które poświęcone są przede wszystkim polskiej muzyce i naszym wspaniałym artystom. Wśród nich choćby trasa Letnie Brzmienia, która w lipcu rozpocznie się w Krakowie, zakończy z kolei z początkiem września w Poznaniu, a na trasie Letnie Brzmienia projekt specjalny Babie Lato. W tym roku w Babim Lecie trzy wyjątkowe artystki: Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia. Już dwa single poznaliśmy od tychże pań. Właśnie ten najnowszy nosi tytuł Co chcę, to mam.
1: Całkiem

0: 500. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Zarlo Parks promującą swoją nową płytę. Spotkamy się w listopadzie w Warszawie w klubie Palladium. A jeśli nie możecie doczekać się premiery filmu Ojczyzna, nagrodzonego w Cannes na niedawnym festiwalu, filmu Pawła Pawlikowskiego w Cannes, nagrodzonego za reżyserię, no to mam dobrą wiadomość. Ten film oficjalnie w polskich kinach pojawi się 19 czerwca. Ale już od dzisiaj przez cały ten nadchodzący, a w zasadzie rozpoczęty już długi weekend możecie wypatrywać w waszych ulubionych studyjnych kinach przedpremierowych pokazów Ojczyzny właśnie. W Chilize tymczasem mała podróż do lat 90. Jest maj roku 1993. Lenny Kravitz wydaje swój trzeci studyjny album Are You Gonna Go My Way, a wśród piosenek na tymże ta piękna ballada zatytułowana Believe.

Nie lubimy podawać takich wiadomości, ale czasami trzeba. Nie żyje Marian Satrapi, francusko-irańska autorka komiksów i filmów animowanych. Zasłynęła słynnym komiksem Persepolis. To historia jej dzieciństwa i młodości w Iranie. Na podstawie komiksu Persepolis nakręcony został film animowany, którego Satrapi była scenarzystką i reżyserką. W 2007 roku ten film nagrodzony został na festiwalu filmowym w Cannes. Marian Satrapi miała 56 lat.

na 10 minut przed południem w Chili Z Zalia, a w południe w Chili Z świąteczne, specjalne wydanie festiwalowego rozkładu jazdy. Pojedziemy sobie do Gdyni, odwiedzimy także Katowice, zajrzymy również do Poznania. James Vickery i S.G. Lewis tymczasem jeszcze przed 12 w Chili Z.

0: Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: 12 na zegarze, jak co czwartek zapraszam na festiwalowy rozkład jazdy. Lato, no, jeszcze się nie zaczęło, ale to festiwalowe już trwa. Zostańcie z nami.
0: Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z.

Robbie Williams lubi robić na koncertach niespodzianki swoim fanom, choćby takie, aby sięgnąć po piosenkę nie swojego autorstwa, There She Goes, z repertuaru The Lass. Tak było niegdyś w Wielkiej Brytanii. Jak będzie w sierpniu w Poznaniu podczas festiwalu Bittersweet, to się okaże. Robbie Williams, jedną z trzech tych największych gwiazd drugiej edycji festiwalu Bittersweet. Właśnie mamy przyjemność być dumnym patronem medialnym tego wydarzenia, o festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Zatem dużo będzie mówione na antenie Chili Z. Będziemy mieli dla Was także bilety, karnety, zaproszenia na tę imprezę 13-15 sierpnia. Robbie Williams akurat ostatniego dnia festiwalu, pierwszego dnia festiwalu zaś w roli headlinera oni. Damon Albarn i spółka, czyli grupa Gorillaz. W marcu ukazała się ich fantastyczna nowa płyta zatytułowana The Mountain. Z niej właśnie już teraz Orange County.

jest ten czas w roku, kiedy w zasadzie każdy weekend, co tydzień odbywa się jakiś muzyczny festiwal. W Polsce sezon wystartował wraz z Orange Warsaw Festivalem, to w miniony weekend. Ten weekend festiwalowo stoi zaś pod znakiem festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Jego tegoroczna edycja startuje dziś na otwarcie w pięknej sali katowickiego Nospru koncert Hani Rani, której towarzyszyć będzie orkiestra Nospr. Jutro zaś Hania Rani pojawi się na głównej scenie festiwalu ze swoim projektem Chilling Bambino. To jest jej alter ego, projekt, który cały czas ewoluuje. Jeszcze chyba nie do końca wiadomo, czym ma być finalnie ten projekt. Jak mówi sama artystka, wydobywa jej miłość do syntezatora marki Prophet i zabiera słuchacza w dźwiękową podróż przez mroczną elektronikę i hipnotyczne rytmy. Tak będzie dziś i jutro w Katowicach w programie nowej muzyki w tym roku nie tylko Hania Rani, również między innymi Dave Clark, Jameson, Canding, Ray, Coffee Stone, Subtract, Errol Alkan, Aparat, John Digweed, Monolink, Mode Selector, Nick Warren, Princess Nokia i całe mnóstwo innych artystów z Europy, ze świata, z Polski. Również Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Jak zwykle uczta dla miłośników wszelkiej maści elektroniki. A w tle już przygrywa nam rzeczona Hania Rani. To ze ścieżki dźwiękowej do pięknego filmu Wartość Sentymentalna.

Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z trwa i trwać będzie jeszcze do 13. No to teraz duet artystów, którzy odwiedzają Polskę na festiwalach tego lata. On, czyli Blood Orange, odwiedził nas przed tygodniem. Fantastyczny podobno koncert w Warszawie na Orange Warsaw Festiwalu. Ona z kolei, która w kawałku Mind Loaded pojawiła się gościnnie, czyli Lord, w sierpniu pojawi się również na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Po reklamie.

Amerykański mistrz soulu Jameson to również jedna z gwiazd zaczynającego się dziś w Katowicach Tauron, nowa muzyka w festiwalu. Śląsk w ogóle w tym miesiącu elektroniką stoi i festiwalami. Także kiedy skończy się Tauron, to 2 tygodnie później w Zabrzu z kolei rozpocznie się festiwal Carbon. To jego 6. już edycja. 2 dni tańców przede wszystkim przy dźwiękach, przepraszam, muzyki elektronicznej z całego świata. House, techno, drum and bass. Bardziej chilloutowych brzmień również nie zabraknie, a w Zabrzu podczas Carbon Festiwalu między innymi koncert tych panów, duńska formacja Who Made Who, świetni na koncertach, często pojawiają się na różnego rodzaju elektronicznych festiwalach w Polsce w tym roku, akurat w Zabrzu podczas Carbonu, to między 19 a 20 czerwca.

0: wypoczywajcie, róbcie jak najwięcej przyjemnych rzeczy, albo nie róbcie nic. Tak też można. Korzystajcie z tego świątecznego czwartku, oczywiście zostańcie z Chili Z. Ja dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro o 10:00. Proszę mocno trzymać dziś kciuki za Maję Chwalińską. Przypominam, nie wcześniej niż o 16:30 nasza tenisistka powalczy o awans do finału tegorocznego Rolanda Garrosa. Brzmi to kosmicznie, ale to są fakty. Trzymajmy zatem kciuki, abyśmy wieczorem mieli się z czego cieszyć. Festiwalowy rozkład jazdy wróci w czwartek za tydzień. Żegnam się dziś z wami zapowiedzią nadchodzącego festiwalowego jak najbardziej koncertu Nicka Cave'a. Nick pojawi się za kilka tygodni w Gdyni.
1: Into my arms.

0: oczama.
1: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Na Chill Outcie w Chill Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Świąteczne popołudnie, słuchacie Chill Z. Rafał Turowski, dzień dobry, kłaniam się pięknie, zapraszam do 16. Dziś naszym gościem za godzinę będzie aktor Teatru Narodowego Grzegorz Małecki, właśnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. O tychże zasługach porozmawiamy. A poza tym będziemy wspominać 4 czerwca 1989 roku. Past Perfect po godzinie 15, cała moc chilloutu przez całe 3 godziny, tyle w największym skrócie, a zatem zapraszam.
0: Na chilloutie w Chill

0: Dzisiaj bardzo ważna data dla nas wszystkich. Przypomnę, 37 lat temu miały miejsce pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w Polsce, które to wybory były wynikiem porozumień Okrągłego Stołu. Komuniści co prawda zagwarantowali sobie 65% mandatów do Sejmu, ale pozostałe 160 bez jednego zgarnął Komitet Obywatelski, no już nie wspominając o 92 ze 100 mandatów senatorskich. To wydarzenie uznaje się za symboliczny początek końca komunizmu w naszym kraju, co kilka miesięcy później oznajmia Joanna Szczepkowska. I od 13 lat 4 czerwca obchodzimy jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I do tego 1989 roku wracać jeszcze będziemy dzisiaj kilkukrotnie.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Tu, czyli Z w czwartkowe popołudnie, polecam nasze podcasty, wśród nich rozmowę z Antkiem Sztabą, Hamletem z inscenizacji Kamila Białaszka w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Na deski teatralne wrócimy po 14, a moim gościem będzie Grzegorz Małecki.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.

0: Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

0: Zaglądamy teraz do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie w poniedziałek startuje 15. jubileuszowa edycja Grand Prix Komeda. To jest festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy. Jego osią niezmiennie od drugiej edycji jest konkurs Grand Prix na najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym. W tym roku o statuetkę i nagrodę finansową powalczą kompozytorzy 7 filmów. Wszystkie te obrazy zobaczymy podczas festiwalu, a po projekcjach spotkania z ich twórcami. W Ostrowie pojawią się kompozytorzy, reżyserzy, aktorzy. Zaproszenie przyjęli m.in. Katarzyna Herman, Adam Woronowicz, Sandra Korzeniak czy Roma Gąsiorowska, a podczas gali finałowej nagrodę odbierze Jerzy Maksymiuk, ceniony kompozytor i promotor muzyki współczesnej. Laureat nagrody jest autorem muzyki do ponad 100 filmów i fabuł, i dokumentów, i animacji. Podczas festiwalu zobaczymy w cyklu retrospektywy 2 filmy z muzyką Jerzego Maksymiuka. To będą Bilet powrotny w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich oraz Sanatorium pod Klepsydrą w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Festiwal w Ostrowie potrwa do 15 czerwca.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.
2: Zniszczyło nas.

0: Tu, czyli Z w czwartkowe popołudnie. Przypominam, wieczorem audycja Maćka Ulewicza, Królewicz, a już za chwilę moim gościem będzie obsypany nagrodami na Kaliskim Festiwalu Sztuki Aktorskiej Grzegorz Małecki.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

0: Ciebie na Chill Out.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Na Chill Outcie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: W czwartkowe popołudnie słuchacie Chili Z. Już za chwilę gość. Grzegorz Małecki, aktor Teatru Narodowego w Warszawie.
0: Na Chill Outcie w Chili Z.

0: Gościem Czyli Zet jest aktor Teatru Narodowego Grzegorz Małecki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Grzesiek, fantastycznie z tym medalem wyglądasz. Naprawdę. Pasuje do ciebie.
1: No dziękuję ci bardzo. Wiesz, jeszcze jak brzęczy cudownie, kiedy się chodzi.
0: Srebrny Krzyż Zasługi. Nie pierwsze wyróżnienie w twoim życiu, przecież takie poważne, bo już poprzednio zasłużony kulturze, więc trochę się tego nazbierało, prawda?
1: No właśnie, no nie pierwsze, ale mam nadzieję też, że nie ostatnie, bo takie krzyże to zazwyczaj się dostaje za całokształt.
0: Także, no a ja
1: chciałbym jeszcze troszkę pożyć, także... Dzieci były zachwycone tym, że dostałem ten srebrny krzyż za zasługi dla kultury. Od razu mnie zapytały, czy będę miał pogrzeb na koszt państwowy, bo chciałyby oszczędzić trochę. Także nie wiem, jeszcze się nie dowiedziałem. Wydaje mi się, że chyba za złoty dopiero się dostaje salwę i aleje zasłużonych.
0: Ale bystre pytanie, prawda?
1: Bardzo, bardzo. Tak, byłem zachwycony, jakie mam błyskotliwe dzieci.
0: Grzesiek, ale to jest miłe bardzo, prawda? Że
1: oczywiście.
0: Ktoś to docenia, co się zrobiło przez tych 30 lat, komuś się to podobało, ktoś uznał, że to jest po prostu ważne, bo są aktorzy, mówią, nie, proszę pana, proszę pani, to w ogóle to po mnie to spływa. A nie, to robi wrażenie, powiedzmy to głośno.
1: No jest to oczywiście bardzo miłe, ale chcę też powiedzieć, wiesz, bez cienia kokieterii, że ja za każdym razem, kiedy dostaję jakąś nagrodę za jakąś rolę, czy jakiś medal, czy Gloria Artis, rzeczywiście troszkę tego jest, zawsze mam wrażenie, że oni się jakoś tak nabrali na mnie i że właściwie to kolega albo koleżanka powinni dostać, a nie ja. I nie mówię tego przez fałszywą skromność, mam jakąś po prostu taką konstrukcję, że mi się wydaje, że ja cały czas właściwie jestem... Ja mam 51 lat, więc zabrzmi to kabaretowo, ale że jestem cały czas na jakimś początku mojej drogi i że ja się właściwie cały czas jeszcze rozpędzam i uczę, a tutaj nagle dostaje się wysokie odznaczenia państwowe, więc jest to dla mnie taka sytuacja dosyć szokująca i krępująca w pewnym sensie.
0: No i do tego medalu, panie Grzegorzu, doszło, no powiedzmy wprost, rozbicie banku na bardzo prestiżowym Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu. No to jest massive attack, no bo nie tylko spektakl, który wyreżyserowałeś w Teatrze Narodowym, dwójka aktorów została uhonorowana, ale i spektakl, w którym grasz. No to już nie, to nie jest piątka z kropką, no to już jest szóstka na czerwono.
1: No tak, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście wyjechałem z 66 kaliskich spotkań teatralnych z poczuciem ogromnego zwycięstwa.
0: A co było fajniejsze, przepraszam, dostać tę nagrodę za rolę na szóstym piętrze, w Teatrze Szóste Piętro, czy fakt, że twoi aktorzy dostali w Narodowym?
1: No jednak to drugie. Jednak to drugie i w ogóle potem może rozwiniemy jakoś ten temat porównania reżyserii i aktorstwa. Za Handlarzy Gumek cała obsada dostała, czyli Borys Szyc, Kasia Dąbrowska i ja dostaliśmy nagrody aktorskie. I połowa obsady Zaćmienia w dwóch aktach, które reżyserowałem, czyli Justyna Kowalska i Oskar Hamerski, dostali nagrody aktorskie. I ich nagrody chyba mnie ucieszyły najbardziej, bo to dało mi takie poczucie... Znaczy ja jak reżyseruję, to staram się robić teatr taki bardzo, bardzo aktorski. To znaczy niezwykle zależy mi na tym, żeby... aktor miał po pierwsze komfortowe warunki pracy, ale też doskonale zbudowaną rolę, żeby wiedział po co wchodzi na scenę, jaką sprawę załatwia, żeby to wszystko było takie mięsiste, krwiste i tak dalej. W teatrze w ogóle bardzo często, w filmie zresztą też, bardzo często się to odpuszcza, że tak się trochę macha ręką na przebieg postaci i budowanie roli. Dla mnie to jest rzecz absolutnie kluczowa i na tym się skupiałem podczas pracy nad Zaćmieniem i fakt, że dwójka aktorów właśnie dzięki tej naszej wspólnej pracy dostała nagrody tak prestiżowe, no jest dla mnie potwierdzeniem, że ta cała moja robota reżyserska miała sens. Oczywiście z nagrody swojej aktorskiej też się cieszę, ale tamta sprawia mi, bo to jest takie poczucie trochę jakby dzieci dostały, jakby rodzic zobaczył
0: szóstkę na świadectwie.
1: Albo dziecko tam wygrało na 60 metrów. Nie
0: wiem. A ponieważ oba te nagrodzone spektakle są znakomite, to do nich wrócimy już za moment, a do tego wszystkiego Zaćmienie w dwóch aktach na deskach Teatru Narodowego po raz ostatni w tym sezonie, jutro i pojutrze. Grzegorz Małecki jest moim gościem, za chwilę wracamy.

0: Grzegorz Małecki, aktor Teatru Narodowego. Przypomnę, no, rozbicie banku na festiwalu kaliskim. Połowa obsady Zaćmienia w dwóch aktach, które wyreżyserowałeś, dostała bardzo prestiżowe, podkreślmy, nagrody. Grzegorz, skąd ty ten tekst wziąłeś? Bo to jest... Ja wiem, że to może zabrzmi nieładnie, bo dyrektor Englert pożegnał się z dyrektorowaniem swoim po 20 latach Hamletem na dużej scenie, ale mnie się wydaje, że zamknięciem epoki dyrektora Englerta był właśnie twój spektakl. To zaćmienie na małej scenie, to zaćmienie w dwóch aktach, bo to jest emanacja miłości do teatru. Tak, to jest opowieść o byciu aktorem, to jest opowieść o okrucieństwie tego zawodu. I o jego pięknie.
1: Tak, tak.
0: I o jego absurdzie też.
1: Tak. Ja przede wszystkim bardzo dużo czytam współczesnych sztuk. No to jest jakaś taka moja obsesja. Szukam po prostu dobrej literatury. I wpadliśmy na ten tekst razem z Justyną Kowalską, aktorką Teatru Narodowego. I to była rzecz, która... urzekła mnie właściwie od pierwszych słów. To jest tam wprowadzający monolog aktorki. Aktorka staje na scenie i po prostu mówi, że jest aktorką i że te słowa, które w tej chwili wypowiada, może brzmią prawdziwie, ale tak naprawdę nie są jej słowami i nie jest do końca pewna, kto je napisał. I że to, co od tej chwili będzie się działo w naszym spektaklu, to jest nieprawda. A może prawda, tylko taki po prostu jakiś inny rodzaj prawdy. I to jest coś, co mnie po prostu jakoś tak poniosło, wyobraźnię moją uruchomiło.
0: To zwróćcie uwagę, jak wybierzecie się. Na przykład jest taki moment, że Anna Lobedan, jedna z aktorek, która gra w tym spektaklu, przez chwilę gra Annę Lobedan, aktorkę Teatru Narodowego.
1: Tak.
0: I ja się zastanawiam, czy to jest trudno. Czy to jest trudne zadanie aktorskie? Kiedy się jest Anną Lobedan i gra aktorkę Teatru Narodowego Annę Lobedan.
1: Ja myślę, że w ogóle zadania aktorskie nie są trudne, kiedy się uświadomi sobie, że teatr to tak naprawdę jest przedłużenie dzieciństwa i to jest taka zabawa w piaskownicy. Sam pamiętasz i wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki pamiętają, że jak byliśmy mali, to właściwie na pstryknięcie palców przychodziło nam zamienianie się w różne postaci. Byliśmy tam policjantem, złodziejem, mamą, tatą, lekarzem. Bawiliśmy się i jakby w 100% wchodziliśmy w tę formę. Bez żadnego zażenowania, bez żadnego wstydu. I to, co my robimy teraz w dorosłym życiu, to jest takie troszeczkę, mówię, na scenie, tak? To jest taka w dalszym ciągu zabawa w piaskownicy.
0: Ale tylko, to widać.
1: Jest... Tak.
0: To jest przygotowane wszystko, to jest bardzo trudny moim zdaniem do zagrania spektakl dla aktorów, ale to jest zabawa. To jest zabawa formą, to jest zabawa aktorstwem, to jest zabawa dorosłością też trochę.
1: Tak, no bo też może, bo słuchacze może nie do końca wiedzą, o czym my mówimy, ale w Zaćmieniu po prostu to jest taka zabawa. Zabawa teatrem, to jest teatr w teatrze, nasi bohaterowie.
0: I jeszcze w teatrze.
1: Tak, i w teatrze, a jeszcze w filmie, który się komuś śni i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w tym naszym spektaklu, to jest współczesna hiszpańska sztuka, pojawiają się fragmenty dramatów Sary Kane, fragmenty Czechowa, Czarnoksiężnika z Krainy Oz, fragmenty codziennego serialu, fragmenty jakiegoś ambitnego dzieła w stylu Alejandro Chodorowskiego albo nie, jeszcze kogoś bardziej zwariowanego. I nasi bohaterowie po prostu... zabierają nas w taką podróż po tym, czym jest sztuka, czym jest teatr, czym jest reżyseria, ale jest to, zapewniam, bardzo zabawna rzecz, czuła i nie, to jest spektakl lekki. To jest zresztą taka rzecz...
0: Ale aktorzy musieli się bardzo napracować, żeby to było lekkie.
1: Tak, musieliśmy
0: się napracować. Dowodem rola Oscara Hammerskiego jednak.
1: No tak. To wydaje mi się, że w ogóle uzyskanie efektu lekkości nie tylko w teatrze, ale w ogóle w sztuce jest chyba najtrudniejsze, to znaczy zagranie dobrej komedii albo lekkiego wpadającego w ucho utworu, takiego, który będziemy nucić na przykład całe wakacje i tak dalej, to w gruncie rzeczy jest znacznie, znacznie trudniejsze niż napisanie czegoś tragicznego, dramatycznego i rozdzierającego. Ja zresztą czułem, że w Teatrze Narodowym troszeczkę brakuje takiego repertuaru. I ta scena studio, czyli najmniejsza scena w Teatrze Narodowym, wydała mi się idealnym miejscem do takiego właśnie scenicznego żartu, eksperymentu.
0: O lekkich spektaklach jeszcze za chwilę. Grzegorz Małecki.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chill Z. Śniadanie do łóżka.
3: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chill Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Dziś moim gościem jest Grzegorz Małecki, aktor Teatru Narodowego. No przypomnijmy, nagrodzony właśnie, nie, uhonorowany się mówi, prawda? Srebrnym Krzyżem Zasługi.
1: No dostał po prostu.
0: Dostał Krzyż Zasługi, tak. Grzesiek, o sprzedawcach gumek chciałem porozmawiać, bo cała obsada dostała nagrodę na Festiwalu Kaliskim. Przypomnijmy, bardzo prestiżowym festiwalu sztuki aktorskiej. Adam Sajnuk umie w Lewina.
1: To jest Adam Sajnuk w ogóle umie.
0: Jest, tak, jest świetnym reżyserem. Natomiast no, waszą trójkę po prostu można zjeść. Mówię to jako absolutny fan tego przedstawienia i mówiłeś przed chwilą, że takie rzeczy, które są zwiewne, jest zrobić najtrudniej. Tej trudności, jeżeli ona występuje, to w ogóle na scenie nie widać. Widać za to wasz taki zachwyt w pobycie, w byciu na tej scenie, graniu tego fantastycznego zresztą tekstu. I powiem ci tak, no ja nigdy nie byłem aktorem i pewnie nie będę, natomiast wydaje mi się, że jak idziesz do roboty na 19 na 6 piętro, to tak z radością.
1: Tak, tak. To jest w ogóle radość wielopoziomowa, jeżeli chodzi o handlarzy gumek. No raz, że ten tekst i fantastyczna widownia Teatru Szóste Piętro. No a dwa, że spotkaliśmy się w rzeczywiście niezwykle bliskim sobie teamie, to znaczy Kasia Dąbrowska, Borys Szyc i ja, my się po prostu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubimy i od lat chcieliśmy ze sobą pracować. Z Kasią Dąbrowską spotkałem się kilka razy na planach filmowych. Z Borysem przyjaźnimy się od 98 czy 7 roku mniej więcej, jak spotkaliśmy się w Akademii Teatralnej w Warszawie, ale od tamtego czasu nie zagraliśmy nigdy niczego wspólnie i to było nasze marzenie. W związku z tym to była jeszcze taka podwójna radość z tego kumpelskiego spotkania. No i oczywiście Adam Sajnuk, reżyser, w moim przekonaniu jeden z najwybitniejszych w ogóle w Polsce, a być może nawet w tej części Europy. Człowiek o niezwykłej wrażliwości, wizjoner. No więc to kombo, ta nasza czwórka, no była, no nie chcę powiedzieć skazana na sukces, ale bardzo nam się chciało robić po prostu, bo mieliśmy ogromną, ogromną, dziką frajdę zrobienia tego spektaklu. I tutaj to przedstawienie znowu, ono tak jest z pozoru, w pierwszym akcie jest farsą, jest czymś zabawnym, w drugim ten świat się rozpada i okazuje się, że mamy do czynienia z jakimś poważnym, egzystencjalnym dramatem. Natomiast wracając do tego...
0: No ale jak podanym za tym, jak napisanym, no, jak Hanoch Lewin opisuje o tym, że już nam ciało nie działa, serduszko wciąż, że chciałoby się zakochać, a tu nie ma w kim.
1: Tak.
0: No bo starość nie radość. No to...
1: Tak, to jest o trójce takich bardzo pokiereszowanych ludzi. Z wielką czułością pisze Lewin. Aczkolwiek to jest taki spektakl, który bardzo łatwo mógłby się ześliznąć w dość dużą szmirę i tam jest takie niebezpieczeństwo, że można pójść, aktorzy zresztą bardzo często to lubią, bo aktorzy lubią, jak widownia reaguje.
0: Nie u tego reżysera.
1: Tak, ale to nie u tego reżysera i nie w tym składzie. Oczywiście pierwszy akt jest potwornie śmieszny i mamy tego świadomość. No właśnie po to, żeby drugi był już nieco smutniejszy. Natomiast tam czuliśmy takie niebezpieczeństwo, że to może się ześlizgnąć w taką, no nie chcę nikogo dotknąć, ale powiedzmy w taką mazurską noc kabaretową, że łatwo przekroczyć pewną granicę i być troszeczkę za bardzo śmiesznym. Tutaj jednak staraliśmy się...
0: No to widzowie oczywiście od razu to wyczują.
1: No widzowie oczywiście to wyczuwają. No jedni to kochają, inni czują
0: nie,
1: się za...
0: Nie kochają.
1: Ale wydaje mi się, że...
0: Nie kochają.
1: Tak, wydaje mi się, że coraz częściej widzowie oczekują jednak poważnych propozycji, jakiejś prawdy ze sceny i to wydaje mi się udało nam się zrobić. Mimo, że no, powiedzmy otwarcie tym wszystkim, którzy na spektaklu jeszcze nie byli, że spektakl w dużej mierze opowiada o sprawach erotycznych, a głównie nieudanych erotycznych,
0: No bo to nie są gumki recepturki, powiedzmy od razu
1: gumki,
0: w tytule.
1: Tak, tak, tytułowe nie są recepturkami, tylko są gumkami zabezpieczającymi po prostu.
0: Sprzedawcy gumek nagrodzeni totalnie na festiwalu kaliskim z Grzegorzem Małeckim, moim gościem na scenie. Wracamy do rozmowy za chwilę.
2: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Grzegorz Małecki dziś jest naszym gościem w Teatrze Narodowym. Nie tylko Zaćmienie w dwóch aktach, przez ciebie wyreżyserowane, no ale wciąż teraz zdaje się był setny przebieg Dziadów,
1: tak,
0: prawda?
1: Po raz setny zagraliśmy Dziady.
0: Chce ci się jeszcze te Dziady grać? Bo mi się wydaje, że to jest taki spektakl, który warto gdzieś mieć na podorędziu, bo zawsze trzeba sobie przypominać, że się było w szkole aktorskiej, żeby móc zagrać te Dziady, prawda?
1: Ja uważam, że każdy spektakl ma swój jakiś czas, w przeciwieństwie właśnie do takich sztuk jak film. Po prostu na tym polega teatr, że przychodzi ten moment, kiedy należy sobie powiedzieć, że to już. I niech on zostaje w pamięci widowni, w pamięci twórców. I wydaje mi się, że ten moment powolutku się zbliża, że należałoby się, nie mówię, że to już, że dziś, jutro, czy w najbliższych miesiącach, ale w perspektywie powiedzmy 2-3 lat wydaje mi się, że...
0: Bo świat się przez te 10 lat zmienił, prawda?
1: Wszystko się zmieniło, aktorzy się zmienili przede wszystkim na scenie. I kiedy ksiądz Piotr mówi o mnie, modląc się, mówi do Boga, patrz, ten młody, no to czuję lekkie...
0: Niekoherencję.
1: Tak. Lekki dysonans.
0: A może, Grzesiek, to jest tak, że teraz klasykę trzeba robić zupełnie inaczej, nie wiem, może tak jak Kamil Białaszek, nie wiem, czy udało ci się być na Hamlecie.
1: Nie, jeszcze nie byłem, słyszałem dużo.
0: W Teatrze Powszechnym, może w ten sposób, żeby trafić do młodego widza. Tak się nad tym zastanawiam. Zastanawiam się nad tym, czy kiedy grasz po raz setny Dziady, czy widownia wciąż patrzy tak jak bliżej premiery, czy jednak jest zajęta na swoich telefonach komórkowych?
1: No, to jest też kłopot właśnie z graniem klasyki, bo kiedy gramy takie rzeczy jak właśnie Dziady, Kordian, Zemsta, czy po prostu lektury szkolne, no to siłą rzeczy przez pierwsze 15-20 spektakli przychodzi taka widownia złakniona autentycznie tej literatury, natomiast potem po prostu przychodzą szkoły.
0: No to jest szkoły. Trudniejszy widz jeszcze, bo to
1: jest bardzo
0: walczyć o jego uwagę.
1: I to jest bardzo trudny widz. I wydaje mi się, że na przykład te Dziady w Teatrze Narodowym nie były skrojone z myślą o licealistach. To jest jednak bardzo duże wyzwanie intelektualne i emocjonalne. One są bardzo długie, medytacyjne.
0: I trzeba być jednak trochę przygotowanym.
1: Tak, i trzeba naprawdę chyba najpierw znać te Dziady, ponieważ Eimuntas Nekrosius, nasz reżyser, no, wywrócił je troszeczkę do góry nogami, więc jeżeli ktoś chciałby je obejrzeć i jakby zrozumieć, co autor miał na myśli, to nie jest ten spektakl. No i tu jest zawsze pytanie, no co, jak wystawiać klasykę, czy wystawiać ją no tak w skrócie rzecz ujmując po bożemu, wydaje mi się to nieinteresujące. No, czy rzucać się właśnie z Eimuntasem Nekrosiusem i robić takie odjechane, medytacyjne, narkotyczne, jakieś wizjonerskie dzieła, ale wtedy wydawałoby mi się, że należałoby je nieco chyba krócej grać, to znaczy...
0: Czy krótsze spektakle? Czy...
1: Nie, krócej, w sensie nie 10 lat, tylko po prostu... No tak jak się grywa w Londynie.
0: Ale nie? Publiczność jest na to, jest.
1: No nie, no są fule. I to jest bardzo ciekawe, że na przykład, no oczywiście moim ulubionym momentem, w którym czuję taką wolność sceniczną, to jest coś takiego, co nieczęsto też się nam aktorom zdarza, ale rzeczywiście, że czujemy, że możemy zapanować nad widownią, no to jest moment wielkiej improwizacji. Bo stoję na prosceniu naprzeciwko tych kilkuset osób i bardzo jest dla mnie przyjemne, kiedy udaje mi się, widzę to po prostu, wyłączyć licealistom telefony komórkowe.
0: I może ćwiczyłeś na synu?
1: Nie katowałem go w ten sposób. Ale że rzeczywiście... To jest bardzo, bardzo, bardzo miły moment, kiedy udaje mi się wciągnąć ich w ten świat Mickiewicza.
0: Grzegorz Małecki. Grzegorz, raz jeszcze ci gratuluję fantastycznego czasu w życiu, który poskutkował takimi innymi nagrodami. Zapraszamy Państwa do teatru jeszcze przed końcem sezonu, a później czym prędzej we wrześniu, jak tylko sezon się rozpocznie. Bardzo ci dziękuję.
1: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
2: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, a przy okazji ściskamy Karola, Franciszka, Braturada, Dacjana, Gostmiła, Karpa, Kwiryna, Kwirynę, Metrofana, Niepełka, Optata, Pacyfika, Saturnina i Skarbisława. Wyznam szczerze, nigdy nie spotkałem imienia Optat. No ciekaw jestem jak państwo.
1: Na chillaucie w Chillizet.

0: Perfect w Chili Z.
1: Czas na specjalne wydanie Pass Perfect związane z dzisiejszą rocznicą pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Do roku 83, na który przyszła pora, wrócimy w przyszłym tygodniu. Tymczasem wspominamy czerwiec roku 89. Na brytyjskiej liście przebojów na pierwszym miejscu debiutuje Jason Donovan w evergreenie Briana Highlanda, a u nas cały naród śpiewał wtedy Kochać inaczej. I te dwie piosenki dziś sobie przypomnimy.
0: Past Perfect.

0: Kochać inaczej do Mono i przedtem Sealed with a Kiss Jasona Donovana, wspomnienie sprzed 37 lat, czerwiec 1989 roku. Past Perfect wraca w poniedziałek o stałej porze.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

Słuchasz radia GZ. Nastaw się na chillout.

I jeszcze dwa słowa o premierze w krakowskim Teatrze Baraka. American Beauty sprostowanie w reżyserii Michała Nowickiego. To jest rzecz według scenariusza Szymona Króla, która konfrontuje się oczywiście z filmem sama Mendeza, przykładając jednak do niego całkiem nowe filtry. Rzecz jest mianowicie o tym, do czego doprowadziło nas takie bezrefleksyjne przejmowanie amerykańskiej kultury z jej wszystkimi blaskami i cieniami, o podejściu do relacji romantycznych, które wciąż oddziałują na naszą wyobraźnię, chociaż mogą się okazać niebezpieczne i prowadzić do różnych dramatów, no i wreszcie o absurdzie i o grotesce amerykańskiego snu, widocznym, kiedy się przyjrzeć mu z bliska. Michał Bielawski, Michał Kościuch, Monika Kufel, Hubert Woliński, Zuzanna Woźniak, Kaja Zalewska na scenie, a prepremiera tego spektaklu, przypomnę, American Beauty sprostowania w reżyserii Michała Nowickiego w krakowskim Teatrze Baraka już dziś wieczorem.

0: Czwartkowe popołudnie słuchacie, czyli Z. Rafał Turowski, dziękuję. Do usłyszenia w niedzielę rano, a teraz zostawiam Was w dobrych rękach Kuby Lachowicza.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.

0: Chris Capaldi, czyli wspomnienie jednego z festiwali, dokładnie Orange Warsaw Festival.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.

0: Psy-Lisette. Pogoda.
1: Chmury krążą nad Polską, deszczowe chmury, szczególnie na ścianie wschodniej i zmierzają do centrum kraju, na przykład nad Warszawę. Tutaj może popadać. Uważajcie też na burze, one natomiast idą od zachodu. W nocy również popada, szczególnie na zachodzie i na północy kraju. W centrum i na wschodzie spodziewamy się mgieł. Termometry pokażą od 10 do

No Hope, No Love, No Glory to Mika Happy Ending, czyli za 12 minut po 16. O ile czas ma dzisiaj znaczenie? Jeżeli chodzi o daty, to te mają znaczenie. 8 czerwca, w dniu urodzin Kory, Magdalena Cielecka, Natalia Przybysz, Ralf Kamiński i Basz po raz pierwszy staną na jednej scenie, wyjątkowej scenie, bo scenie Nowego Teatru, i połączy ich album Michała Pepola Kora Nieskończoność, a wraz z nim niepublikowane wcześniej nagrania artystki. I to jest bardzo ciekawa historia, która zaczęła się tak naprawdę od archiwum, bo Kamil Sipowicz udostępnił Michałowi Pepelowi prywatne, nieznane światu nagrania Kory i z nich właśnie zbudował solowy debiut fonograficzny. Odzyskiwanie dźwięków z odnalezionych, ledwie czytelnych taśm studyjnych było procesem żmudnym i niepewnym, a to, co z tego wyrosło, to wymyka się gatunkom, bo tam naprawdę dzieją się cuda. Urodziny Kory, Michał Pepol i goście, Nowy Teatr przy Madalińskiego w Warszawie. To dokładnie 8 czerwca wieczorem. Wydarzenie wyjątkowe i każdy powód, żeby przypomnieć wam Korę, myślę, jest dobrym. Więc zagram wam teraz piosenkę, która chodzi za mną już od jakiegoś czasu. Jedna z piękniejszych Manamu z płyty Derwisz i Anioł. Piosenka, którą chyba można by było dopasować do każdego chyba miesiąca, który nie spełnia naszych pogodowych oczekiwań. No czerwiec jaki jest, to każdy widzi. O pogodzie wam opowiadamy regularnie, jeszcze moment i będzie lepiej. A piosenka, o której mówię, to wyjątkowo zimny maj. Piosenka z czasów, kiedy przed koncertem Manamu tłumy chodziły po mieście, szukały hotelu, w którym śpi Kora z zespołem, a czasami nawet musieli ukrywać się przed swoimi fanami. No, takie to były czasy, polecam filmy dokumentalne na ten temat, było tego dużo. Więc wspomnijmy o tym, że zimno i smutno jest tam, gdzie ciebie nie ma, bez względu na to, jaki to jest miesiąc. Była piękna miłość, ale się skończyła i nastał wyjątkowo zimny maj. Wspomnijmy to teraz. Manam ma grać nam, czyli Zet, a urodziny Kory 8 czerwca w Nowym Teatrze.

0: Blue Saints, czyli Z, Lie to Yourself, to za nami 24 minuty po 16. Staram sobie wyobrazić, gdzie teraz jesteście. Część na pewno gdzieś wypoczywa, część w pracy. Serdecznie pozdrawiam pracujących, pełniących służby dzisiaj wszelakie. I mam nadzieję, że damy radę, bo razem jesteśmy oczywiście. My wam tutaj gramy całą dobę. W ten właśnie sposób spędzam z wami popołudnie i gram tak, żeby było wam dobrze, gdziekolwiek jesteście. Na przykład Ben Barnes za chwilę, Slow It Down, to myślę idealny hymn na to popołudnie. Chwilę później Olivia Dean, która również niecały tydzień temu nas zachwyciła na Orange Warsaw Festival i myślę, że już za nią tęsknimy i nie możemy doczekać się kolejnego koncertu. Tymczasem pierwszy wielki numer Dive wam przypomnę. Tak wam gra, czyli Z w długi weekend.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskaza zakazania: drożdżyca, błąź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica SPA.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
21: Po reklamie.

zaśpiewała wspaniała Olivia Dean w Chili Z. 20... Nie, czas nie ma znaczenia dzisiaj, umówmy się. Dawid Podsiadło wczoraj wypuścił nowy singiel, który zapowiada jego nowy album. I oczywiście w normalnych okolicznościach wszyscy pewnie by się bardzo cieszyli, śpiewaliby i tak dalej. Tyle, że tym razem jest inaczej. Dawid Podsiadło został ostro skrytykowany w sieci, ale nie za piosenkę, a za teledysk, który powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Chodzi o numer na błysk. Teledysk inspirowany scenami z życia Dawida, a także, jak sam napisał, kolażem słodkiego i gorzkiego smaku relacji. I jest mocne nawiązanie do filmu Zakochany bez pamięci, a teledysk miał być hołdem dla tego właśnie obrazu. Tyle, że wszystko fajnie, dopóki nie okazało się, że ten klip powstał przy użyciu AI. I oczywiście trudno jest odróżnić dzisiaj sztuczną inteligencję od rzeczywistości. Tyle, że Dawid Podsiadło napisał to w opisie, że za produkcję i sceny AI odpowiada jakaś tam firma. Pomijając ten fakt, sceny AI w klipie z łatwością da się odróżnić, bo one po prostu wyglądają inaczej, bo w pewnym momencie widać nawet, że coś nie zadziałało, bo kiedy para w teledysku wznosi się trzymając psa na smyczy, to ten pies się podwaja. I tak czytam komentarze teraz, na przykład cytuję, użytkowniczka pisze: dziś używasz AI w produkcji teledysku, a jutro AI będzie śpiewać za ciebie. Dawid, kręcisz bat na siebie samego i innych artystów. Największy zawód dnia to użycie AI. Jakby nie można było zatrudnić kogoś, kto potrafi zrobić takie efekty zamiast używania do tego AI. A później będzie: tak bardzo dbam o środowisko i wspieram małych artystów. Tak zwyczajnie mi przykro. I oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, mimo że to nie jest tak, że cały klip to dzieło AI. Tyle, że no, w teledysku występują prawdziwi ludzie. Przy realizacji pracował oczywiście cały sztab osób. Ale ten trud, który włożyli ludzie, prawdziwi ludzie, przysłaniają jednak fragmenty AI, więc fani nie są zadowoleni, zwłaszcza, że Dawid Podsiadło od początku stwarzał taki wizerunek skromnego chłopaka, który wspiera małych artystów. Tym razem jednak niestety się nie udało, zwłaszcza, że Dawid Podsiadło nie jest artystą takiego formatu małego, żeby nie mógłby wykombinować czegoś, co nie wymagałoby użycia sztucznej inteligencji. Więc pozostawię to waszej ocenie, teledysk do numeru na błysk w sieci właśnie. U nas teraz nie AI, tylko prawdziwa muzyka z prawdziwymi instrumentami. Jungle i ich najnowszy numer The Wave w Chili Z.

Cruz i Julia Stone, Big Jet Plane w Chili Z. Jesteśmy przed 17, o 17 zajrzymy na mapę pogody. Powiem wam, co tam w najbliższych godzinach się wydarzy. A właściwie, co mówią synoptycy, bo to wiadomo, ręki uciąć nie mogę. Jeszcze byłbym bez ręki później. To teraz, mimo że długi weekend, to myślę, że dalej taka pogoda, że jesteśmy dalej stęsknieni za tym, co przyjemne, żeby pójść wreszcie gdzieś nad rzekę, bawić się dobrze, to zagram wam teraz jeden z piękniejszych gitarowych utworów w ogóle chyba ever. Lata 80, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo gitara się nie starzeje, tak jak wam mówiłem wielokrotnie. Mistrz, czyli Eric Clapton. Dla tej jednej, jedynej piosenki kupiłem kiedyś składankę z największymi przebojami Erica Claptona. Oczywiście jest też wersja z albumu MTV Unplugged, genialnego moim zdaniem, jednego z lepszych z całej tej serii. Ale dzisiaj w Chili Z przypomnę wam wersję studyjną pięknego numeru Wonderful Tonight. Więc teraz zrobi się romantycznie przez najbliższe 3 minuty z hakiem. Dobrego odbioru. Eric Clapton w Chili Z.

Reklama. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Do końca dnia i w nocy spodziewamy się opadów deszczu i burz, szczególnie na ścianie wschodniej i na zachodzie kraju. Termometry nocą pokażą od 10 do 15 stopni, więc zimno nie będzie. Jeżeli chodzi o piątek, ten deszczowy głównie na zachodzie i na północy. Tutaj opady jednostajne i miejscami

0: nad wszystko...
1: Wiktor Waligura.
0: Nad wszystko uśmiech twój, w Chili Z, Wiktor Waligura, wspaniałym, który ostatnio podbija listę przebojów swoją piosenką Cztery pory roku, znaną wam również z anteny, czyli Z. Czekamy na Wiktora, jak najbardziej jesienią trasa koncertowa. 14 minut po 17, od 12 sierpnia restauracje, bary, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne mogą, bo to nie jest nic pewnego, zostać zobowiązane do bezpłatnego udostępniania klientom wody z kranu. To wszystko zgodnie z projektowanymi przepisami. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną w lokalach stacjonarnych z miejscami siedzącymi będą musieli zapewnić klientom na ich życzenie do pół litra wody z kranu na osobę. Ta woda miałaby być podawana do stolika albo w innym miejscu serwowania posiłków, wyłącznie w naczyniach wielokrotnego użytku lub przeznaczonych do wielokrotnego napełniania. I to rozwiązanie ma służyć ograniczeniu ilości odpadów opakowaniowych. Przede wszystkim oczywiście chodzi o plastikowe butelki i inne jednorazowe opakowania po napojach. I choć ten temat darmowej wody w restauracjach regularnie powraca w debacie publicznej, to cały czas nie istnieją jedne przepisy unijne, które nakładają taki obowiązek na państwa członkowskie i poszczególne kraje same decydują o ewentualnych regulacjach. Na przykład obowiązek zapewnienia bezpłatnej wody funkcjonuje w Anglii i Walii, ale również we Francji. W większości państw europejskich kwestia ta jednak pozostaje nieuregulowana. Niedawno głośnym echem odbił się również wyrok włoskiego sądu, który uznał, że restauracje nie mają prawnego obowiązku udostępniania klientom darmowej wody, więc we Włoszech takiej wody nie dostaniecie. Projekt na razie nie został przyjęty przez rząd, dlatego jego ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianie. Jeżeli jednak uda się uchwalić te przepisy w obecnym brzmieniu, to właściciele będą musieli przygotować się na nowe obowiązki jeszcze w trakcie tegorocznego sezonu wakacyjnego. Dla nas, dla klientów, oznacza to możliwość otrzymania bezpłatnie do pół litra wody z kranu podczas wizyty w restauracji, barze czy kawiarni, bez konieczności zamawiania wody butelkowanej i bez płacenia. Showed me Madison Bear w Chili Z.

0: piosence o tym, jak ważna jest wierność w związku, sacrifice, wierność i poświęcenie, które gwarantuje nam długie, wspólne i szczęśliwe życie. Tak przynajmniej twierdzi Bernie, który napisał słowa tego utworu. Nikt nie wierzył, że stanie się to przebojem, a jednak jest to jeden z większych przebojów Eltona Johna. I to za nami, sacrifice, piękne. A przed nami Another Talk to You, Another, który próbuje, powoli wkracza na te światowe listy przebojów, tak naprawdę po raz pierwszy takie mainstreamowe, tym właśnie singlem, który wam zagram za moment, dajcie szansę, a chwilę później pojawi się Max Stachasiuk, będzie to jego numer Psy. To ja mam pytanie, bo mam płytę Maxa przed sobą i chętnie tę płytę przekażę komuś z was. WhatsApp 500-321-544. Co trzaskać miało w piosence Psy? Bo trzaskały drzwi, a coś innego miało trzaskać. Od tego zaczyna się ten numer. Co miało trzaskać Maxowi Tachasiukowi? 500-321-544. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzę albumem Wieje Maxa Tachasiuka właśnie. Więc tak zagramy za moment w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie Django.

0: Kurczaczka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

trzy. Max Stachasiuk. Zapytałem, co miało trzaskać. No winer miał trzaskać, a nie drzwi. Wysyłam płytę do Marty z Wejherowa. Płytę Maxa Stachasiuka Wieje. To jest debiutancki album, bardzo przyjemny. I tam też znajdziecie właśnie psy. Czytam właśnie, że według danych z badań ilościowych zrealizowanych przez Fundację CEBOS, opublikowanych w specjalnym raporcie Młodzież 2025, alkohol nadal jest najpopularniejszą substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Jednak, co cieszy, konsekwentnie obejmujemy wśród niej spadek spożycia i spadek nie dotyczy żadnego konkretnego trunku, bo jest zauważalny w każdym segmencie. Według tych danych z badania, co najmniej raz w ciągu miesiąca przed badaniem upiło się 40% uczniów. W 2021 roku było to 43% respondentów. I aby więcej takich wiadomości, aby więcej. U nas teraz Stanecznie, idealnie na długi weekend, na czerwcówkę tak zwaną. Roosevelt, chwilę później Zwolnijmy, Sufjan Stevens, swoje video games wam zanuci. Tak wam gramy w Chillizet. Jeżeli czas ma znaczenie, mamy 20 minut przed 18.

Something Will Happen w Chili Z. 9 minut i miniemy się z 18. Długi weekend, mam nadzieję, że z Chili Z, że jest wam dobrze, gdziekolwiek jesteście, i gramy tak, żeby każdy był zadowolony. Teraz zagram wam przebój absolutnie jednorazowy, ale myślę, że dobrze do tego wrócić. Plan B i She Said w Chili Z.

0: mama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

Andreas Klirap, miksujący przebój Tittio, a właściwie to dopiero wtedy stało się przebojem. W oryginale to piękna, płynąca, bardzo spokojna ballada. Longing for Lullabies to za nami w Chili Z, 11 minut po 18. Właśnie rozmawiałem ze swoją koleżanką przez telefon i w pewnym momencie ta koleżanka, mówiąc bardzo ogólnie, zaspoilerowała mi pewien serial, który chciałbym obejrzeć. I teraz trochę się pokłóciliśmy. Natomiast nie o tym. Ja się pogodzę z koleżanką, wszystko będzie okej. Tylko wpadłem na informację, że 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu i milion jenów grzywny, czyli około 25 tysięcy złotych, dostał pan Watar Taukaci, bo tak przyznał, taką karę przyznał mu tokijski sąd. Pan jest operatorem jednej ze stron internetowych, ale ważne jest to, za co dostał taki wyrok. Za psucie innym zabawy. Chodzi o to, że publikował na swojej stronie spoilery filmów i anime i sąd co prawda nie oskarżył go o to, że nie ukarał go za to, że on upublicznia spoilery i tłumaczy, o co chodzi w serialach i co się wydarzy. Chodzi o naruszenie praw autorskich. Według tamtejszego prawa nieautoryzowane podsumowania tekstowe, streszczające i spoilujące dzieła kultury, podchodzą pod definicję przestępstwa. Co więcej, jak donosi Hypebeast, pozwany zarabiał na serwisie dzięki przychodom z reklam. Tym gorzej. 18 miesięcy w zawieszeniu, grzywność w wysokości około 25 tysięcy złotych. I widzicie, nie warto spoilerować, bo za to są kary. Co prawda według tokijskiego sądu ten case to poważne oskarżenie dla wszystkich, którzy uprawiają w sieci podobny proceder. Japońscy śledczy mają teraz dokładnie monitorować podobne platformy i wyłapywać tych, co psują zabawę. Chociaż tak naprawdę chodzi o prawa autorskie, no, będąc bardzo takim dokładnym. Sienna Spiero zaśpiewa teraz swoją Material Lover. Nie spoilerujcie, nie psujcie innym zabawy, to nie jest fajne. A koleżanki nie pozdrawiam. Żartuję, pozdrawiam.

0: Silvia.
1: Nastaw się
0: na chill out.
2: To jest taka braga tylko dla frajerów. Nie pisałem jej dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic k***a nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić, tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.
1: Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: samoloty.
1: Może dziś ostatni raz.
0: Kaśka Suchacka, Dawid Podsiadło, w Chili Z, sto z nami. 25 minut po 18, czerwcówkę mamy i spędzamy ją razem, mam nadzieję. Nastawiamy się na chill out, gdziekolwiek jesteście. I mam nadzieję, że jest wam tam dobrze, a Chili Z jest muzycznym tłem. Troy Sivan, Vito Bambino, Nectar Wood to w najbliższych minutach. Tak wam zagram za chwilę, więc polecam zostać.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super, kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Po reklamie.

Nectar Woods, Nature Leaf, czyli Z, 19 minut przed 19. Liverpool to jedno z najważniejszych miast na mapie turystyki muzycznej w całej Europie. Oczywiście to za sprawą Beatlesów. I teraz władze tego miasta wprowadzają nowe zasady dotyczące zwiedzania miejsc związanych z zespołem The Beatles, właśnie tak donosi BBC. Celem jest ograniczenie narastających napięć pomiędzy turystami a mieszkańcami dzielnic, w których dorastali członkowie tej legendarnej grupy. I lokalna branża turystyczna opracowała specjalny kodeks zachowania, który ma uporządkować ruch wycieczek i zmniejszyć ich uciążliwość dla mieszkańców. Zmiany nie są przypadkowe, bo wynikają z narastających konfliktów między turystami a lokalną społecznością. W ostatnich latach część mieszkańców zaczęła podejmować nawet fizyczne działania mające ograniczyć dostęp do tych najbardziej obleganych miejsc. Przykładem jest na przykład uliczka, w której urodził się George Harrison, gdzie część lokatorów zamontowała metalowy łańcuch, by utrudnić przechodzenie grup turystycznych przez wąską ulicę. Więc mieszkańcy są sfrustrowani, czują, że ich prywatna przestrzeń została przekształcona w atrakcję turystyczną bez zabezpieczeń i teraz mamy kodeks właśnie. Otóż, jednym z kluczowych zaleceń jest ograniczenie wielkości grup turystycznych. Mniejsze grupy mają zmniejszyć natężenie hałasu i ułatwić poruszanie się po wąskich ulicach. Przewodnicy proszeni są również o wyłączanie silników pojazdów podczas postoju, co ma ograniczyć emisję spalin i hałas w dzielnicach mieszkalnych. Do tego turyści nie powinni zaglądać do okien domów, pukać do drzwi ani wchodzić na prywatne posesje. Zaleca się również ograniczenie głośnych rozmów i zachowanie ciszy. Nowe wytyczne obejmują również czasowe ramy zwiedzania. Zaproponowano, aby wycieczki odbywały się od 9.30 do 18.00 w sezonie letnim i do 16.00 w miesiącach zimowych. Przypomnę tylko, że turystyka związana z Beatlesami od dekad stanowi jeden z filarów gospodarki Liverpoolu. Miasto przyciąga setki tysięcy odwiedzających rocznie, którzy chcą zobaczyć miejsca związane właśnie z dzieciństwem i młodością członków Beatlesów. Wśród najpopularniejszych punktów znajdują się dom rodziny Sir Paula McCartneya, kultowe Penny Lane, a także Strawberry Field, miejsce, które stało się jednym z symboli twórczości tego legendarnego zespołu. Kto nie do Liverpoolu, to proszę sobie teraz dać głośniej. Zagrajmy Beatlesów w Chili Z.

Man of the House zaśpiewała Sky Newman w Chili Z 10 minut przed 19. Długi weekend, ale muszę powiedzieć, że mamy czwartek. Muszę dlatego, nie że się uduszę, tylko dlatego, że chcę zapowiedzieć, co się wydarzy na tej antenie o 20. Maciej Kulewicz, Królewicz, jak co czwartek, tutaj się nic nie zmienia, więc jak najbardziej polecam nie wyłączać najlepiej, czyli Z, bo my tutaj cały czas gramy i cały czas jesteśmy dla was. Jakub Lachowicz, ja dziękuję za dzisiaj. My słyszymy się w Chili Z jutro o 16, więc mam nadzieję, że do usłyszenia. Teraz Trend Darby ode mnie na koniec. Dobrego wieczoru, dziękuję.

0: Sprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca. Letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz. 10 lipca 2026. Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
1: Po reklamie.

wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. No dzisiejszy dzień, dzisiejszy czwartek jest czwartkiem specjalnym. Jak wiemy, jest święto, to dzień wolny od pracy. W związku z tym ja pomyślałem, żeby dzisiejszą audycję zrobić taką absolutnie luźną, delikatną, bardzo taneczną, bardzo rozrywkową, no taką powiedziałbym wręcz imprezową. I tak się właśnie stało. Przygotowałem taką audycję, posłuchamy kilku artystów, którzy robią, którzy tworzą, ogólnie mówiąc, muzykę taneczną. Będzie dużo muzyki elektronicznej, będzie dużo muzyki tanecznej, ale oczywiście również trochę refleksji w tej muzyce znajdziemy. W związku z tym bardzo zapraszam do godziny 22 dzisiaj. No, tańczymy, słuchamy i czujemy się dobrze. Przygotowałem naprawdę zestaw, wydaje mi się, interesujący i atrakcyjny i do tańca, i do posłuchania, i do po prostu dobrego samopoczucia. Bo tego dobrostanu życzę Wam absolutnie jak najbardziej. Przywitaliśmy się moją piosenką Przed lata i lata. Ja jestem wręcz zachwycony Julią. Już nazwijmy ją po prostu Julią. Julią Mestre z Brazylii, członkinią takiego zespołu Bala de Sergio. To jest jej płyta solowa, która nazywa się właśnie Maravillosamente Bem, czyli po prostu czuję się cudownie, wspaniale, bardzo dobrze. I tak chciałbym, abyście się czuli nie tylko przez dzisiejszą audycję, ale w ciągu całego tego przedłużonego weekendu, który nam się teraz zrobił. No i w ogóle, żebyście się czuli zawsze maravillosamente bem. Ja pokochałem tę piosenkę, lubię ten klimat taki trochę lat 70., trochę chilloutu, trochę samby. No jest tutaj wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej. A cóż nas dzisiaj w szczegółach czeka? Już za chwilę wielki przebój Anity Ward, Ring My Bell, ale w nowej francuskiej wersji, którą oczywiście doskonale znacie. Pojawią się Midnight Generation, Ora The Molecule, Mirror People, Alison Goldfrapp, Baxter Dury, Kerala, Dust Elder, Island Madrid de los Austrias, nowe piosenki Mike Lesch, Deji Yoji i zakończymy piękną klasyczną piosenką Grace Jones. Tak przedstawia się dzisiejszy Królewicz na 4 czerwca. Życzę Wam dobrego odsłuchu. No i zaczynamy. Ring My Bell i Leclerc. Ella Mia Donna, Meksykanie z formacji Midnight Generation oraz Norweszka Ola The Molecule w piosence Is This Love?

0: Królewicz w Chili Z.
1: Na dobry początek naszego świątecznego Królewicza zagrały ekipy francuska, meksykańska i norweska i mam nadzieję, że Leclerc, Midnight Generation oraz Ora de Molecule wprowadzili Was w dobry, imprezowy, zrelaksowany nastrój. Ja taki nastrój zamierzam Wam cały czas dostarczać do godziny 22, ale oczywiście Radio Chili Z po Królewiczu również oferuje cudowną dawkę soulowo-jazzowej, chilloutowej muzyki. W związku z tym proponuję, zostańcie z nami oczywiście zawsze także po Królewiczu. Jutro, czyli 5 czerwca, ja na tę datę bardzo czekałem i cieszę się na tego 5 czerwca, no jak również cieszę się oczywiście z całego dzisiejszego dnia, ale jutro szczególnie jest dla mnie ważne, ponieważ na przykład zauważyłem i czekam na to, trzy artystki, które często pojawiają się na antenie Radia Chili Z, trzy ulubione artystki prowadzącego audycję Królewicz i jutro wydają swoje nowe albumy i nie ukrywam, nie mogę się doczekać już tak zwanego odsłuchu i nie mogę się doczekać także tego, kiedy będę już te płyty miał w posiadaniu fizycznym i będę mógł Wam je zaprezentować. A takie te artystki to fantastyczna saksofonistka Lakeisha Benjamin, moja ukochana Natasha Atlas, wreszcie kolejny znakomity z tego, co już wnioskuję po jednym nagraniu, album. Słyszana swego czasu bezpośrednio na antenie radia Chili Z, Joan the Police Woman. Wiecie, jak bardzo lubię tę artystkę i cieszę się na jej najnowszą płytę. Więc takie premiery już jutro i tych artystek spodziewajcie się w najbliższych Królewiczach, w najbliższej przyszłości. No a teraz kontynuując nastrój taneczno-imprezowy i poniekąd ogólnoświatowy, przeniesiemy się w tej chwili do Portugalii, bo to nie tylko fantastyczna kuchnia, fado i cudowny ocean, ale także niezła muzyka i to muzyka właśnie taneczna, korzystająca z różnych gatunków i brzmiąca fantastycznie. Mowa oczywiście o formacji Mirror People i ja tutaj sięgnąłem po dwie płyty. Jedną ostatnią, Desert Island Broadcast, i poprzednią, z której wybrałem jeden utwór. No i właśnie teraz zamierzamy ich wspólnie razem posłuchać. Any Color You Like, Desert Island Broadcast oraz Good Times. To Good jest pisane przez takie zwykłe, normalne U otwarte. I cóż, no to jest zespół z Portugalii, zespół Mirror People i sami usłyszycie dużo tam różnych fajnych wpływów, różnych gatunków muzycznych i słucha się tego po prostu znakomicie. Mirror People w Królewiczu.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Z zakulis w Chili Z.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
0: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: wielkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie. Słuchasz radia GIZ. Nastaw się
3: na chillout.
2: Królewicz w Chili Z.

0: Blues w Chili Z.
1: To była portugalska formacja Mirror People. W Królewiczu sięgnęliśmy po ich ostatnią płytę zatytułowaną Desert Island Broadcast, jak również poprzednią. I ta ostatnia piosenka Good Times, mam nadzieję, że wy w tej chwili macie te Good Times i chciałbym utrzymać ten klimat. I z Portugalii przenosimy się w tej chwili do Wielkiej Brytanii. Artyści wszyscy, którzy za chwilę wystąpią, pochodzą właśnie z tego kraju i często pojawiają się w audycji. Królewicz będzie elektronicznie, będzie tanecznie, będzie klubowo, będzie transowo, no i będzie bardzo, bardzo ciekawie. Alison Goldfrapp, swego czasu zespół Goldfrapp, od jakiegoś czasu solo. Jej ostatnia płyta zatytułowana Flux, ewentualnie Flux, cieszyła się dużą popularnością w Królewiczu. Słuchaliśmy tej płyty intensywnie i ja właśnie na dzisiejsze potrzeby wybrałem z tego albumu utwór zatytułowany Strange Things Happen. Lubię tę elektroniczno-popową, trip-hopowo-pop-glamową sytuację muzyczną, którą uprawia Alison Goldfrapp, no i doskonale się mi przy tym tańczy i pracuję w domu. Uwielbiam, jak lecą te bity. Cieszę się również, że mogę zapowiedzieć następną piosenkę. Ten artysta no, jest przeze mnie bardzo hołubiony i zauważyłem, że zaszczepiłem tę atencję wśród wielu słuchaczek i słuchaczy. Mowa oczywiście o panu, który nazywa się Baxter Dury. Wystąpił swego czasu w Polsce na kolejnej edycji festiwalu Inside Seaside w Gdańsku i był to znakomity koncert, z tego co donieśli mi obecni na tym koncercie słuchacze. Płyta Alba Ronnie jest płytą wybitną i słuchaliśmy jej bardzo, bardzo często i ona towarzyszy nam przecież od dłuższego czasu w audycjach. W związku z tym dzisiaj posłuchamy piosenki, która nazywa się Alpha Dog i idealnie kombinuje z muzyką poprzednią i z muzyką następną, ale co ważne, to, że 10 czerwca Baxter Dury pojawi się w Warszawie na jedynym polskim koncercie w ramach trasy Alba Ronnie Tour 2026. No później jedzie na północ Europy i jest to jedyny polski przystanek w trasie Baxtera Dury'ego, więc jeżeli chcecie wybrać się na ten koncert, zobaczyć i usłyszeć, no to przypominam, to jest 10 czerwca, klub Progresja w Warszawie. I z tej trójki ostatni wykonawca to świetny taki transowy zespół Kerala Dust, który wypuścił już dwie nowe piosenki i ta najnowsza ma tytuł Fever i myślę, że jest to znak, że Kerala Dust nie tylko przygotowała, ale już nagrała i niedługo będzie premiera najnowszej płyty tego świetnego zespołu. Zapraszam, Alison Goldfrapp, Baxter Dury, Kerala Dust, mocna dawka elektronicznej muzyki w Królewiczu.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fording napędzany potrzebami rodziny.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: wartości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Trwa audycja Królewicz na antenie radia Chili Z. Przed chwilą słuchaliśmy artystów brytyjskich reprezentujących również szeroko pojętą muzykę taneczną, ale o różnych odmianach i skręcającą czasami w stronę popowej muzyki alternatywnej. Alison Goldfrapp, Baxter Dury i Kerala Dust. Przypominam, że Baxter Dury 10 czerwca jedyny koncert w Polsce w warszawskiej Progresji. Oczywiście zapraszam. Chciałbym, abyśmy pozostali nadal w Wielkiej Brytanii. To zespół, który poznałem niedawno. Tutaj nie ukrywam, że podpowiedział mi go algorytm i z zaciekawieniem przejrzałem jego dyskografię i stwierdziłem, że absolutnie jest to propozycja do Królewicza. Zespół nazywa się Elder Island i przez ostatnie audycje słuchaliśmy ich najnowszej płyty zatytułowanej Hello Baby OK. Bardzo inteligentny, rasowy, delikatnie elektroniczny pop. I jeszcze tylko dodam, że zespół pochodzi z Bristolu, a wspominam o tym dlatego, że no Bristol to brytyjskie miasto. Słynne jest przecież z takich zespołów jak chociażby Massive Attack czy Tricky i bodajże chyba Cocteau Twins również można było spotkać w tymże mieście. No i dobrze, słuchaliśmy ostatniej płyty Hello Baby OK formacji Elder Island i stwierdziłem, że po przesłuchaniu całości fajnie byłoby sięgnąć po ten ich drugi sofomoryczny album, którym zdobyli szeroką rozpoznawalność w tym muzycznym świecie. I ten album nazywa się Swimming Static i jest bardzo, bardzo dobry. Powiedziałbym, że nawet jest bardziej elektroniczny niż ten najnowszy, który skręcił ewidentnie w stronę popu, a tutaj mamy trochę więcej takich klubowych rytmów. Zresztą przekonajcie się sami, płyta jest znakomita. Przypominam tytuł Swimming Static, a tytuły piosenek, które wybrałem do dzisiejszej prezentacji, to Purely Educational, Small Plastic Heart oraz Sacred. I oczywiście jednocześnie przypominam o kontakcie ze skromną osobą prowadzącego. Czekam na wasze maile, wasze refleksje, wasze komentarze, opinie. maciej.ulewicz@chiliz.pl maciej.ulewicz@chiliz.pl ewentualnie oczywiście posty i komentarze pod postem na Facebooku na naszej stronie. A teraz przed nami formacja Elder Island.

W audycji Królewicz przed chwilą zabrzmiał zespół Elder Island z Bristolu. Za chwileczkę pojawi się Madrid de los Austrias z Wiednia. Natomiast ja chciałem teraz poruszyć jedną kwestię. Zapowiadałem ją wcześniej. Niedawno dostałem maila od pewnego słuchacza, który przesłał mi swoją piosenkę, swój produkt muzyczny, jak to nazwał, do przesłuchania. Oczywiście zdajecie sobie sprawę, ja dostaję bardzo dużo takich piosenek, bardzo dużo różnych utworów od artystów i od słuchaczy jest na mojej skrzynce. No i czasami odsłuchuję, czasami nie. No tutaj jakoś udało mi się znaleźć trochę czasu i przesłuchać piosenkę i z przyjemnością udzieliłem odpowiedzi słuchaczowi. Co sądzę o tym utworze, a dlaczego o tym mówię tutaj teraz, w tej chwili. Piosenka była bardzo dobra. Piosenka była elegancka, piosenka była w klimacie takim retro, elektro swing, trochę właśnie Zaka Azuriego, trochę Mata Daska, trochę takich klimatów a la Frank Sinatra, wszystko taką delikatną elektroniką objęte, z bardzo dobrym tekstem i wszystko brzmiało cudownie, ale brzmiało za cudownie, jakoś tak mi za gładko, za ładnie, za idealnie. No i napisałem słuchaczowi, że wszystko fajnie, ale czy przypadkiem w tej piosence nie maczałam swoich wirtualnych rąk sztuczna inteligencja? No i słuchacz mi powiedział, że tak, absolutnie. Co prawda napisał tekst do tej piosenki, ale pozostał i wrzucił go po prostu do tego specjalnego programu i wyszła rzeczywiście bardzo dobra piosenka. No ja już zacząłem rozróżniać po pierwszym przesłuchaniu te rzeczy. No i dużo wątpliwości, bo co teraz zrobić z tą piosenką, zastanawia się słuchacz, bo z jednej strony chciałby opublikować swoją twórczość, no ale właśnie, ale czy to jest twórczość słuchacza? No i ja tutaj mam również bardzo duże wątpliwości, ponieważ oprócz tekstu oczywiście nie została zagrana ani jedna nuta, nie zostało zaśpiewane ani jedno słowo, nie została napisana i zagrana żadna melodia. W związku z tym publikacja takich rzeczy pod jakby swoją nazwą, no dla mnie jest to bardzo dyskusyjna sprawa. Takich rzeczy w tej chwili już jest bardzo dużo. Coraz więcej muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję jest obecna wokół nas. Bardzo mnie to martwi, bo tak naprawdę rzeczywiście no, sytuację za jakiś czas zweryfikuje rynek, a ludzie będą słuchali wszystkiego i nie będą rozróżniali, czy to jest sztuczna inteligencja, czy nie, czy będzie im się w ogóle chciało to zrobić. A wy co sądzicie? Czy słuchacz powinien opublikować te rzeczy w mediach społecznościowych, czy na platformach streamingowych pod jakąś tam nazwą, albo ewentualnie swoim nazwiskiem? Jeżeli to tak naprawdę oprócz tekstu zupełnie nie jest jego. Słuchacz powiedział, że takich produktów muzycznych zrobił kilka i one są rzeczywiście bardzo udane, a sam nie ma absolutnie nic wspólnego z muzyką, nie jest muzykiem, zajmuje się zupełnie inną działką. No dla mnie jest to sytuacja jednoznaczna, a z drugiej strony bardzo, bardzo niebezpieczna. No, sztuczna inteligencja zagarnia coraz więcej obszarów i staje się coraz bardziej nierozpoznawalna.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Przed chwilą brzmiał Madrid de los Austrias i ja nie zdążyłem w tych emocjach opowieści o sztucznej inteligencji w muzyce. Zapomniałem zapowiedzieć, jakie to były dokładnie piosenki. To płyta Tercero formacji Madrid de los Austrias i utwory Ricky Tanga, Guapa, 90s i Elele. Tutaj wszystko zostało napisane i zagrane i zaśpiewane. Czekam na wasze opinie związane z sztuczną inteligencją i z muzyką i no, z pewną etycznością tej całej sytuacji, no bo to ewidentnie zabiera i zabierze pole wykształconym, prawdziwym muzykom, kiedy się okazuje, że każdy po prostu może wrzucić w tej chwili do tej sztucznej inteligencji jakiś pomysł i opis i za chwilę dosłownie ma piosenkę, skądinąd bardzo udaną. Moje drogie, moi drodzy, bardzo się cieszę w tej chwili na tę zapowiedź ze względu na to, że za chwilę wystąpi Maja Kleszcz. Ja cenię sobie tę artystkę niepomiernie. Uwielbiałem ich płyty z kapelą ze wsi Warszawa. Ich, ponieważ Maja Kleszcz tworzy specjalny artystyczny duet ze swoim partnerem życiowym Wojtkiem Krzakiem. Wydali razem kilka znakomitych płyt. Bardzo proszę przypomnieć sobie taką płytę Romantyczność, bardzo proszę przypomnieć sobie płytę poświęconą twórczości Dudy Gracza, proszę sobie przypomnieć płytę Odyseja, genialną według mnie, no i oczywiście Osiecka Deluxe i Blues z utworami do tekstów Bogdana Lebla. No jest tego bardzo dużo, Maja jest wybitną artystką, muzyka jest cudowna. Uważam, że troszeczkę ci artyści nie są docenieni tak, jak być powinni i myślę, że ta nowa płyta, z której to nowej płyty posłuchamy za chwilę dwóch piosenek, może spowodować to, że Maja Kleszcz i Wojtek Krzak dotrą do szerszej publiczności, aczkolwiek bardzo, bardzo wyrobionej. Te dwie piosenki nowe są cudowne, są piękne, o fantastycznych tekstach i genialnej melodii. Posłuchajcie zresztą sami. Oto Maja Kleszcz z nowymi utworami. Eon, którego już znacie, oraz Mam nadzieję, tutaj duet z Cortezem. I dołożyłem do tego jeszcze przepiękny utwór z płyty Odyseja, Miasto z mgły.

0: Królewicz w Chili Z.
1: To była Maja Kleszcz, najnowsza Maja Kleszcz i troszeczkę starsza. Dwie nowe piosenki Eon i przepiękna, przepiękna ballada, mam nadzieję, tutaj duet z Cortezem. Jestem przekonany, że to będzie wielki, wielki przebój na wiele lat. Fantastyczne słowa, dokładnie wyrażające to, o czym sam myślę bardzo często. No, jestem zakochany, jestem szczęśliwy i nie wyobrażam sobie życia bez tego drugiego człowieka. Piękna piosenka. Jestem niezmiernie ciekawy tejże nowej płyty i jestem także święcie przekonany, że będzie bardzo dobra. To były dwa utwory Eon i Mam Nadzieję oraz w tej trójce Miasto z Mgły z równie przepięknej takiego koncept albumu zatytułowanego Odyseja. Bardzo polecam również odsłuchanie sobie w całości. Maja Kleszcz i Wojtek Krzak. No i cóż, teraz w Królewiczu niech nastąpi już klimat taki troszeczkę spokojniejszy, znaczy, który już Maja Kleszcz nam tutaj dała. Deji Oji, artysta z Francji, artysta ekumeniczny, który niedawno pojawił się w naszej perspektywie i przesłuchujemy sobie różne jego płyty. Teraz ponownie, będąc już w takim nastroju bardzo, bardzo chilloutowym, sięgnąłem po płytę Bagatel i chciałem wam zagrać z tej płyty dwa utwory. To są utwory Ecstasy i Bagatel. A ja oczywiście dziękuję wam bardzo za wszystkie maile i wiadomości, które od was dostaję. Przypomnę jeszcze raz swój adres mailowy maciej.ulewicz@chilliz.pl. Tam oprócz komentarzy wysyłacie także swoje piosenki, co mnie bardzo, bardzo cieszy. W Królewiczu, w Radiu Chili Z, aktualnie artysta z Francji, Deji Oji, bardzo taki ekumeniczny artysta, bo i tu i hip-hop, i chill-out, i soul, i dużo muzyki etnicznej. Tym razem wybraliśmy klimaty stricte chill-outowe.

0: Królewicz w Chili Z.
1: DJ Jozi z płyty Bagatel w Królewiczu na antenie radia Chili Z. No i cóż, nadszedł właśnie ten moment, że będę powoli się z wami żegnał. Mam nadzieję, że zostawiam was w dobrym muzycznym nastroju, że ci wszyscy artyści, którzy dzisiaj wystąpili, spowodowali w was poczucie dobrego samopoczucia i dobrostan. Mam nadzieję, że trochę potańczyliście, że troszeczkę się wzruszyliście również i że czujecie się dobrze i że ten nastrój pozostanie wam na cały ten przedłużony weekend. Rozpocząłem nasze spotkanie przepiękną piosenką Julii Mestre z Brazylii, Maravillosamente Bem, Maravillosamente Bem, a chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie wielkim klasykiem, słynną piosenką, która została w 1977 roku skoverowana przez równie wielką artystkę. To Grace Jones, która, jak wiemy, no, obchodziła niedawno swoje urodziny i myśmy tutaj te urodziny bardzo mocno celebrowali. Ostatecznie zamykamy urodziny Grace Jones właśnie tą piosenką. Jest to piosenka La Vie en Rose i właśnie takiego cudownego życia, życzę wam wszystkim, a właśnie jak to dobrze brzmi, takiego cudownego życia życzę wam wszystkim. Miejcie się dobrze, spędźcie dobrze ten przedłużony weekend, śpijcie oczywiście również dobrze, słuchajcie tylko dobrej muzyki, słuchajcie radia Chili Z i audycji Królewicz. No i ta moja standardowa formułka, którą lubię, mam nadzieję, że wy również. Pozostawiam was w tej chwili z towarzystwem świetnej artystki. No i cóż, Grace Jones i Maciej Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc, do usłyszenia w przyszłym Królewiczu.

0: Autopromocja.
1: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
2: Trzy intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra. 2 najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.